0: 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznasz?

0: dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. No myślę, że rozgrzani jeszcze wczorajszym kibicowaniem i wczorajszym komunikatem, że Press Toruń po raz drugi mistrzem Polski ze złotem. Myślę, że poniedziałek przez to może wydawać się dużo przyjemniejszy. No choć od rana na pewno chłodno w Toruniu. Widzimy teraz w okolicach 7-8 stopni. Dziś maksymalnie dojdziemy do 18 bez opadów. Ciśnienie lekko podwyższone.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ogień jest już opanowany. Strażacy walczą z pożarem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Ogień objął budynek o powierzchni ponad 4.

0: tysięcy metrów kwadratowych. Na miejsce wysłano 16 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Ponad 35% głosów uzyskała Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
0: Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
2: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
0: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, a zwycięzców poznamy 18 października.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
0: Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek gdzieś o 20:45.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jakbym tak żółtą kartkę dostał w czwartek od szefa, potem w piątek też coś przeskrobał i dostał żółtą kartkę drugą,
8: to dzisiaj byś miał wolne wyjście.
7: Tak kombinuję, ale się nie udało.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
8: Problem jest taki, że my nie faulujemy po prostu.
7: Nie, no. Nie. My tutaj na misiaczka.
8: Tak.
7: Fair na misiaczka z rana dalej, no. Samego przytulamy się was czule. Dzień dobry. 3
8: po 6. Mimo, że w głośnikach mrozu to będzie gorąco.

0: Ej, nie te guziki.
1: Za wcześnie jest.
2: Rano, no to niedobrze.
0: Gdzie moje guziczki? 9:30 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Warius Max z Kasią Stankiewicz zagrali. Wielki brat, to mój kolega Jarząbek. Dobra, dzisiaj masz nową ksywę. Wielki brat.
2: Tak, bo jestem wielki i mam brata. Ale poczekaj, to nie chodzi o to. Nie jestem świrem. To jest, wiesz, to jest, nie, to się może przydać.
0: Pochodźcie państwo, co sobie kupiłeś i do czego teraz służy.
2: Ej, nie, no bo kupiłem sobie, wiecie, kupiłem sobie kamerkę, taką do monitoringu domu i myślałem, bo była mi potrzebna do tego, żeby grać przez internet z innymi ludźmi.
0: No, a że jesteś za stary?
2: A że jestem za stary, nie chcę się pokazywać, a z drugiej strony kamerka strasznie miała takie opóźnienie, które nie licowało z profesjonalnym graczem. No to używam jej do monitoringu mieszkania.
0: Ale wiecie, jaka ta kamera jest wypasiona? Ona tam jest podpięta do domowego Wi-Fi.
2: Ja teraz widzę, co się dzieje w przedpokoju.
0: Ja potrafi sobie wejść w telefon, w aplikację i widzi, co się na bieżąco u niego w przedpokoju dzieje. I co więcej, jak on teraz powie do telefonu na przykład pobudka, to tam w jego mieszkaniu wszyscy go słyszą.
2: Tak, tak, wyobrażacie sobie?
0: I wiglujesz mieszkańców swojego mieszkania.
2: To jest też moje mieszkanie, więc mogę jej migrować chyba, prawda? Czy nie?
0: Dobra, na co teraz jest skierowana ta kamera?
2: Na drzwi.
0: O, na drzwi, zobacz, dobra. Widzisz? Wejściowe czy wyjściowe?
2: Wejściowe.
0: Wejściowe,
2: ale
0: wyjściowe.
2: Ale mam bałagan. Jezu, co tam się dzieje?
1: Trzeba posprzątać.
0: No dobrze, słuchajcie, zadowolony jesteś z tego zakupu?
2: Nie, ale...
0: Bo chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest też dzień mieszkalnictwa.
2: No.
0: Więc to by pasowało do takiego tematu. W sensie, ludzie robią wszystko, żeby dobrze im się mieszkało, tak?
2: Tak.
0: Żeby było miło, sympatycznie, przyjemnie, kulturalnie. Ty na przykład sobie kupiłeś kamerkę i od razu jakieś tak lepiej się czujesz,
2: inni
0: tak?
2: Inny kupi jakieś fajne zasłony, prawda?
0: Tak, ceratkę kiedyś się kupowało i człowiek był...
2: Ceratka.
0: Od razu był taki zadowolony.
2: A pamiętasz
0: jakiś,
2: te takie szklaneczki, co się w koszyczek wsadzało?
0: Na przykład nowe koszyczki do szklaneczek sobie człowiek kupił, od razu się ucieszył. Więc chcieliśmy się was zapytać, co sobie kupiliście i lepiej wam się już mieszka od razu.
2: Co sprawia, że wasz dom jest waszym miejscem na tej ziemi.
0: Tej ziemi.
2: Oczywiście, że tak. 7268268 26, albo Messenger. Domownicy wszystkich krajów, łączmy się. Powiedzcie, co takiego fajnego jest w waszym domu, co sprawia, że czujecie się w nim dobrze.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i mamy już nawet 19, bym powiedział, minut po godzinie 6. Co tutaj się ograniczać, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o tym, co sprawia, że w waszym domu żyje wam się dobrze. Może kupiliście sobie coś fajnego, może sprawiliście sobie, przynieśliście. Czasami w altankach się coś znajduje ciekawego i stawia się później na półce i to wygląda fenomenalnie. Z nami Jacek. Jacek, dzień dobry. Co u ciebie w domu ciekawego takiego jest?
2: Przede wszystkim to mój kochany piesek, który wziąłem miesiące temu ze schroniska, bo przednie po 16-17 latach mi pieski podchodziły i ze schroniska takiego słodziaka w 5-latkę po porzuceniu, że jest niesamowite.
3: Proszę bardzo, i dom nabiera zupełnie innych barw.
2: Sama radość, przychodzę nawet po pół godziny, po godzinie ze sklepu, cieszę się, odrobię wydanie piłeczki, misia, na spacery jogging, 10 kilo pudła, miesiące dla zdrowia wychodzi. Także sama radość przynosi.
3: Dobra, a dziś spacerek był już?
2: I właśnie się szykuje, kończę śniadanko i rozwinia się pyseczkiem, bo pieseczek już się obudził.
3: Elegancko. 10 kilo jarząbek.
1: 10 kilo.
3: Widzisz?
1: Jacek, ja się ciebie boję. Ty weź mu powiedz, że nie dla psa kiełbasa. SK2.
3: No dobra, jakieś firaneczki nowe ktoś sobie kupił, zasłonki, ceratkę, nie wiem, kubek nowy jakiś macie albo i nie macie.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj rozmawiamy o waszych domach.
3: Nie o waszym mieszkaniu.
1: O waszym domu.
3: Co sprawia, że to jest wasze mieszkanie i czujecie się tam dobrze.
1: Wchodzimy do was i już wiemy, że jesteśmy u was, no.

0: Big Day, czyli wielki dzień. Gorącego lata dokładnie, chociaż mamy jesień. Przynajmniej w głośnikach plus kilka do temperatury. 25 minut po 6 prasa donosi o synu państwa Martyniuków.
1: Tak jest. Pierwsza strona Super Ekspresu. Daniel Martyniuk zapewnia, że skończył z wybrykami różnego rodzaju. I jest taki duży tytuł. No. Rzuciłem picie, przepraszam rodziców. I powiem wam szczerze, że dobrze, że on za to przeprasza rodziców, bo to nie jest jego rola.
0: Nie jego rola. No, bo to się wszystko trzeba cofnąć do lat 90.
1: Każdy, kto wie, kto się wychował w latach 90. doskonale wie.
0: Że to się stawało pod blokiem, głowa do góry na to drugie piętro i się krzyczało: mama, rzuć picie! SK2

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: I po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
7: Ruskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 18 stopni, no i jeszcze kilka takich dni czeka nas, gdzie bliżej 20 zobaczymy w Toruniu. Druga połowa tego tygodnia już robi nam się chłodniejsza i październik wchodzi z tą mniej przyjemniejszą aurą, bo i deszczową, i chłodniejszą. W okolicach 13 stopni do końca tygodnia przygotujmy się także na to, że pojawi się więcej chmur, no i silniejszy wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Alert odwołany, polskie samoloty wróciły do bazy. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców województwa lubelskiego. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa. Kobieta kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa.

0: 6.37, wstawać, złote bączki! Tu Radio SK2, tu poranek, Wajda Jarząbek, tu cofamy się w czasie, proszę bardzo. To są lata piękne, lata minione. Kiedyś to było, niektórzy stwierdzą. Jeśli są tacy, którzy twierdzą, że kiedyś to było, to posłuchajcie, bo kiedyś naprawdę to było. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie chodziłem. Tego roku.
1: A nie, chodziłem już do liceum.
0: Kącik odkurzający to się nazywa. Wow. Sąd okręgowy w Lublinie warunkowo umorzył na 2 lata postępowanie przeciwko 2 studentom, którzy w marcu tego roku obrzucali jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego.
1: Prodiego. No nie pamiętasz Romana Prodiego?
0: Prodiego.
1: No to taki Włoch. Eros Ramazzotti trochę, wiesz?
0: Prodiżego. Dobra, Romano Prodiego. Tak pisała polska agencja prasowa. I to było, słuchajcie, 5 października 2001 roku. Jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak, Romano Prodiża.
1: Ale powiem wam szczerze, no ja myślę, tak tutaj widzi, śmieszkujemy, heheszkujemy, a tu wychodzi na to, że sąd też znał się na żartach i wiedział, że to były jaja, no.
0: Bo umorzył, tak?
1: Bo umorzył.

0: Pufcy pukawcy, bufcy pukawcy. Beatbox zrobiłem. A Gosia Andrzejewicz, piękny utwór. Pozwalamy żyć o 6.49, tu Radio SK2.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wścibiali nosa tam, gdzie nie trzeba, czyli patrzymy teraz, co tam u was w domu ciekawego
0: waszym
1: się
0: domu
1: dzieje. Tak, co sobie kupiliście ostatnio, położyliście na przykład na półce i czuliście się dobrze.
0: Jest super, ale mam teraz fajnie w mieszkaniu, nie?
1: Ala napisała SMS-a, Ala z Krakowa. Dzień dobry, kupiłem sobie wczoraj na Targu Staroci 500 akcji francuskiej firmy chemicznej z 1928 roku i czuję się jak milionerka, a wcale nie jestem.
0: No i stawiasz sobie na kredensie, nie? W Krakowie, w mieszkaniu, w kamienicy pewnie.
1: Tak.
0: W kamienicy stawiasz sobie na kredensie akcje z 1928 roku i wiesz, że żyjesz.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Tak.
1: W większości domów jest chemia z Niemiec, prawda? A ty masz francuską.
0: No, ale Jacek na przykład napisał, że kupiłem sobie frajera ostatnio i właśnie sprawdzamy, jakie ma możliwości, bo już pieczonych boczek był, szynka była, frytki z kurczakiem, perfekto.
1: No, tak. To ja z doświadczenia wiem, że takie zajaranie nowym sprzętem kuchennym trwa mniej więcej w okolicach 2 tygodni. Po 2 tygodniach gwarantuję ci,
0: znowu wrócisz, buły z parówką.
1: Tak, parówka, bułka i ketchup.
0: I za pół roku znowu faza będzie to na jest. Te przypiekane wszystkie rzeczy.
1: Po co kupisz toster?
0: Jest jeszcze telefon, słuchamy.
2: Dzień dobry. To mi zrobiło domek. Ostatnio byliśmy w Zielonej Górze, pozdrawiam stamtąd wszystkich. Zrobiliśmy sobie zdjęcie naszej tęczówki, naszego oka, mojego i męża. Wchodzę do domu i patrzy na mnie jego oko. On wchodzi do domu, patrzy na niego moje oko. Czujemy się w końcu jak we własnym domu. Pozdrawiamy, Gosia.
0: Ale czekaj, że zdjęcie oka i od razu wisi, wchodzisz i widzisz zdjęcie swojego
1: każdy
0: oka
1: na
0: ścianie.
1: Każdy ma na każdego oka, tak, prawda, aha, oko, prawda? Aha. Ja mam podobnie, ja wchodzę do łazienki i też patrzy na mnie oko Saurona.
3: SK2.
1: Szczeluści nieprzebitej.
0: To jest lustro, mój drogi. To jest lustro. 9 minut do 7.
1: Ja się dzisiaj nie umalowałem, no.

0: 826 826 826, albo można się zgłaszać też przez Messenger, a zgłaszamy się jak zawsze jakąś taką, wiecie, no, ściemą, nie? Skoro ściemniamy w Radiu SK2, to wy zgłaszacie się ściemą, a później odgadujecie, kto ściemniał. Dużo tej ściemy z samego rana, ale wiem, lubicie to.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: I po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Marta Łazarska, odnotowujemy spadki na toruńskich termometrach. Te wskazują nam teraz w okolicach 6 stopni. No i słońce powoli będzie nam się w Toruniu rozkręcało. Zostanie z nami dokładnie do 18.13. No i właśnie 18 stopni dziś zobaczymy na toruńskich termometrach maksymalnie. Miejscami w Toruniu mgliście, także kierowcy jedźcie ostrożnie, tym bardziej, że utrudnień na toruńskich ulicach nam przybywa, między innymi w okolicach Mostu Józefa Piłsudskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
6: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. O poranku Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. Kreml próbuje zastraszyć Europę. Tak polskie MSZ reaguje na ostrzeżenia Kremla obcokrajowców i dyplomatów przed pozostawianiem w Ukrainie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety.

0: rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
1: Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, Michale, gdzie jest najgorzej?
2: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
3: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
2: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
1: Kraków ma nową kładkę nad Wisłą. Połączyła Kazimierz z Ludwinowem. Wczoraj po raz pierwszy skorzystali z niej piesi i rowerzyści.
4: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
1: Kładka nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
1: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt, mówi Marcin Bułka.
8: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
1: Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Niektórzy się cieszą, że ta benzynka poszła w dół. Znaczy, że w dół od tego, co było ostatnio, nie?
9: Teraz pójdzie w górę.
0: Ale słuchajcie, na przykład w kwietniu 2020 roku, wspomnień czar, litr benzyny można było kupić za 3,70.
9: Jak ten czas szybko leci, nie? To ile to już minęło od 2022?
0: Lekko licząc, 5 zł.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Panie premierze, cały czas liczymy na cofnięcie się w czasie.
0: Albo chociaż niech cofnie się o 5,19.
9: Na przykład.

0: 9 minut po 7, za chwilę ściemnia się na antenie Radia SK2. Jeszcze można się zgłosić albo SMS-owo na 726-826-826, albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Oczywiście, że tak, ściemą się zgłaszamy.
0: Tak, a jakbym ci powiedział na przykład, że zdobywca Oscara gra w polskiej B-klasie w piłkę nożną, to by to była ściema czy prawda?
1: Ja bym powiedział, że ściema.
0: No, a to jest prawda akurat.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak. Jest taki Terrence Willers, czytam o nim. Zdobywca Oscara za dźwięk w filmie Strefa Interesów i jest bramkarzem w amatorskim klubie AKS Zły Warszawa.
1: Ósma liga, tak?
0: No, tak, patrząc od Ekstraklasy, to będzie...
1: To, widzisz, to Oscara już ma. Tak. To teraz czas na najbardziej prestiżową nagrodę właśnie polskiej ósmej Ligi Mistrzów.
2: SK2.
1: Znajdzie się jakiś na 100%. Mnie zastanawiało coś innego.
0: No.
1: Jak złym bramkarzem trzeba być, żeby grać w AKS Zły Warszawa? Wszystkie

0: Po mojej lewicy jest Jarząbek.
1: A po mojej prawicy jesteś ty.
0: Bo jesteś ty?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: To też Krzysztof Krawczyk, jakby nie patrzył.
0: Tak, ale to akurat inny utwór był, tylko ty, tylko ja. 16 minut po siódmej, do tej pory bez żadnej ściemy, żeśmy wszystko mówili, a teraz będzie ściema i trzeba będzie odgadnąć, po której stronie ta ściema się pojawi. Czy Jarząbek coś ściemni, czy Wajda coś ściemni, czy
1: i
0: Jarząbek, tak, i Wajda też będą ściemniać. Trzy opcje są. Paulina stanie przed szansą zgarnięcia 100 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Paulina, pamiętaj, że zawsze jedna ściema może się pojawić, ale mogą być też dwie ściemy. I twoim zadaniem jest odgadnąć, gdzie te ściemy są. Jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Masz na to, trzy sekundy po usłyszeniu słów, kto ściemnia.
1: Tak.
0: Tak to działa. Dobra, gotowa? Jedziemy?
3: Gotowa, jedziemy.
1: Dobrze. Dobra, to Jarząbek mówi tak, uwaga. Albert Einstein oblał matematykę w szkole podstawowej.
0: Wajda mówi tak. Logo Apple od samego początku przedstawiało nadgryzione jabłko. Kto ściemnia?
3: Wajda.
0: No i się
1: no
0: czas
1: i się skończył.
0: I uwaga. Niestety.
1: Ale.
0: Byłaś blisko.
1: Byłaś bardzo blisko.
0: Bo dwie ściemy dzisiaj były.
1: Tak. Albert Einstein od najmłodszych lat doskonale radził sobie z matematyką i fizyką, znacznie wyprzedzając swoich rówieśników. No nie mógł oblać w szkole podstawowej matmy. No.
0: A logo Apple rzeczywiście nie zawsze było takie samo, jakie teraz widzimy. To nie było od początku nadgryzione jabłko, bo pierwsze logo z 1976 roku było bardzo skomplikowanym rysunkiem przedstawiającym Isaaca Newtona, siedzącego pod drzewem, na którym wisiało jedno błyszczące jabłko.
1: Nie było nadgryzione jeszcze wtedy.
0: Nie. To skomplikowane logo musiało być. Potem je uprościli jakoś tak.
1: Paulinka, stówki nie masz, ale masz od nas prezenty.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Proszę bardzo, kolejna ściema albo ściemy, pamiętajcie o tym, już jutro. Ściem.

0: zdobywaliśmy to, co najlepsze, razem z Arturem Gadowskim.
1: A my przeżyliśmy już rok, moi drodzy, rok przeżyliśmy z tym tworkiem.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, właśnie dzisiaj 5 października, rok temu już funkcjonował, bo już minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce.
1: No i mamy z tej okazji dane, które nam tutaj zostały przekazane, że do końca lipca konsumenci zwrócili ponad 3 miliardy butelek i puszek, a 88% zwrotów obsłużyły automaty, tak zwane butelkomaty.
0: Jest jednak najnowszy sondaż United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Po angielsku, tak.
0: Widzisz, z tego sondażu wynika, że prawie połowa Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego.
1: Pytanie, co z tą drugą połową?
0: No, pewnie mają naprawdę duże balkony.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Szefra Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
4: Przejazd przez Toruń o tej porze może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień i tych na pewno spodziewajcie się w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego, Poznańska, Nieszawska. Tam z pewnością chwilę postoimy. To samo na Kościuszki, Skłodowskiej, Kili, Grudziąckiej, Polnej czy miejscami na szosie Lubickiej. Jeśli chodzi o termometry, te dziś w Toruniu wskażą nam do 18 stopni, choć poranek w Toruniu jeszcze dość chłodny, więc coś cieplejszego na pewno o tej porze trzeba ze sobą zabrać.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
5: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, nad ranem doszło do uszkodzenia trakcji. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekobieżne jeżdżą wolniej. Stanęły składy regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Teraz Dolny Śląsk. Tragiczny pożar w Chojnowie koło Legnicy. Nie żyje jedna osoba. Wczoraj wieczorem zapaliło się mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Nasz tenisista wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Pora na coś sprzed lat, coś, co chcemy odświeżyć, odkurzyć, bo tak się nazywa ten kącik odkurzający. Coś, co pojawiło się tego dnia, ale nie tego roku.
1: Można powiedzieć, że to taki autodetaling teraz będzie u nas.
0: Trochę tak.
1: Trochę tak. A to dlatego, że koncern Toyota zamierza wprowadzić do sprzedaży zegarek mogący również pełnić funkcję pilota do centralnego zamka samochodu. Urządzenie trafi do sprzedaży w najbliższych dniach, pisał o tym serwis PC World Computer 5 października 2005 roku.
0: Ciekawy gadżet, ciekawy. Szkoda, że do dziś nie funkcjonuje. Samochód by się otwierał, odpalał, jechał, gasił i zamykał zawsze na czas.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Płyta się zaczęła, przepraszamy.
2: Już przeminął. I poszedł sobie. 49 minut po siódmej, czyli w drugą stronę jak się patrzy, to ile? 11 do 8.
1: A w ten sposób, że w drugą stronę.
2: No można od przodu i od tyłu, no.
1: No jak, żeby życie miało smaczek.
2: Poczek, raz od przodu, od tyłu.
1: Dobrze, ale teraz nie o czasie, a o niebezpiecznej sytuacji na Mazurach, bo jest ogłoszenie. Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że serwal sawannowy uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach i uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Wabi się Gustaw, miał na sobie czerwone skórzane szelki.
2: Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, jak taki serwal sawannowy wygląda, to jest tak. Po pierwsze, wygląda trochę jak kot, bo to jest podrodzina kotów. Jego sierść jest jasno-żółta, pokryta charakterystycznymi czarnymi centkami, ma krótki ogon i duże uszy. Czyli podsumujmy.
1: Podsumujmy. Ma tak. Ma jasno-żółtą sierść.
2: Nosi czerwone szelki.
1: Szelki i wabi się Gustaw.
2: Tak, jestem prawie pewny, że się nie wabi Gustaw, tylko naprawdę ma na imię Jurek.
3: Siema, zwierzyniec. SK2.

0: Co ciekawe, jak pani Daria Zawiałów na przykład na parkingu cofa, żeby zaparkować.
1: Może ma
0: jak
1: kamerkę w tył. Cofania.
0: Cwaniaku. No ja Wartburgiem jeszcze to nie wiem, nie, że nie wiem.
2: To nie, to nie. Jeszcze tą prawą rękę tak za na główek pasażera i głowa do tyłu, nie?
0: No, no bo to jest oldschoolowe parkowanie.
1: Oldschoolowe.
0: I wszędzie się zmieszcza.
1: Najlepsi kierowcy tak parkują. Pamiętajcie.
0: Nie tam żaden lusterka czy kamerki do zapalenia.
1: 6 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Jakby otwieramy teraz przyjmowanie zgłoszeń. Przypomnimy numer telefonu najpierw 726-826-826 i SMS-ki.
0: Przypominamy też, że Messenger jest też otwarty przez całą dobę, do nas można pisać, ale teraz pisać należy w szczególności, dlatego, że w tym momencie zbieramy zgłoszenia do, tak jak powiedziałeś, gry państwa i miasta.
1: Tak, i dzisiaj wspominaliśmy o tym, że jest ten dzień mieszkalnictwa w kalendarzu. To jest też święto deweloperów, to jest też święto wszystkich tych, którzy gdzieś tam czekają na odbiór kluczy do swojego wymarzonego M.
0: Więc teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiego mieszkania w stanie deweloperskim.
1: Tak, pustego.
0: Totalnie
1: nie, nic nie ma. Tam nic. Po prostu nawet podłogi nie ma. W sensie beton wszędzie.
0: Pierwsze trzy rzeczy, które kupujecie do takiego mieszkania, to?
1: No i tym się zgłaszamy. No. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłosicie, to zostawcie nam tam swój numer telefonu. I gramy o 500 po 8. Prezent marzeń o wartości 500 do zgarnięcia w państwach miastach.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
11: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
10: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
11: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
10: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
11: Zdecydowanie tak.
10: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 7 stopni, no i powoli coraz więcej na toruńskich termometrach będziemy osiągać. Słońce już powoli nam coraz mocniej działa, zostanie z nami dokładnie do 18.13 i 18 stopni właśnie na toruńskich termometrach dziś zobaczymy. Jeszcze teraz zobaczymy trochę utrudnień na toruńskich ulicach, na pewno w rejonie Mostu Piłsudskiego, na Kościuszki, Grudziąckiej czy miejscami na Polnej.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
18: Jest 8 SK2 Anna Łobowska. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
19: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
18: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
20: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
18: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu udowodnienia.

0: udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
1: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
0: Szczepan Twardoch, autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Pisarz zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych dla walczącej Ukrainy. Osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Odrodzenie Igi Świątek. Polka wygrała z Donną Weki 3-4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jowicz-Rahimowa. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3:00. Przypominamy, że dziś wieczorem znowu nieuczciwy pojedynek. Jedna Polska kontra Bośnia i Hercegowina.
6: Aż dwie, prawda? No. Ciekawe, czy jest tam 202 zawodników. Posłuchajcie, ostatnio, a wiesz, ile, pamiętasz tam, ile było ten Polska-Rumunia?
5: No, 6-0.
6: 6-0 było,
5: no,
6: nie?
5: No. Nie pompujemy balonika.
6: Ale chcemy 0-7.

0: Ty też czasem się blady budzisz w nocy.
1: Coś ci spadło chyba.
0: Już podniosłem, żyję.
1: Podnieś to. No.
0: Dobrze, że nic
1: nie... Posprzątaj po sobie.
0: Nie kliknęło.
1: Posłuchajcie, Stanach śpiewała tutaj, że cichosza, prawda? Tutaj głośno się zrobiło o pewnym polityku na 12 minut po godzinie 8, o tym teraz opowiemy.
0: Tak, pan Mentzen, to kojarzymy.
1: Konfederacja.
0: Imię Sławomir, przynależność partyjna Konfederacja. Ogólnie słyną ci politycy Konfederacji z tego, że coś palną, tak? I potem cały kraj o tym mówi. Tutaj Sławek Mentzen ostatnio wyśmiewał się z kobiet w policji. Był krytykowany za wyśmiewanie się przydatności dokładnie kobiet w policji.
1: No, no i jedna z kobiet policjantek, tak jest.
0: Się policjantki odezwą.
1: Pani policjantka w takim razie zaproponowała. Panie Sławomirze, pośle, mój drogi, to chodźcie się, panie, zmierzymy na torze testowym dla kandydatów do policji.
0: Zaprosiła pana Mentzena na taki test sprawnościowy dla kandydatów na policję, bo się okazuje, że policjantki przechodzą dokładnie taki sam test jak policjanci.
1: No i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy,
0: nie
1: prawda?
0: Nie ma zależności, czy no, to kobieta, czy mężczyzna.
1: O to chodzi. Chociaż patrząc ostatnio na rozpiętość koszuli pana Sławomira, no to chyba wszyscy wiemy, jak ten test się skończy.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.

0: Pora na taniec konkursowy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Można nawet powiedzieć, że my wam zagramy, znaczy wy będziecie tańczyć tak, jak my wam zagramy.
4: Ojej, to już?
0: Jaka literka wypadnie? Już, Jarząbek, to już. Właśnie zastanawiałem się, gdzie ty poszedłeś, ale dobrze, że jesteś. Poszedłem. Anita i Monika dzisiaj walczą o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, zasady są takie, że z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, to można sobie samemu literę wybrać. Wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, zacznie Anitka.
4: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: Dziękuję.
0: Zastanawiam się. Śmiejesz się z kobiet, że nie rozróżniają.
4: Nie, najlepsze jest to, że ja zawsze w prawo kręcę. No tak,
0: dobrze. Litera P. P jak papa. P jak papa. 20 sekund, Anito, uwaga.
4: Państwo.
5: Polska.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paweł Królikowski.
4: Roślina.
5: Paprotka.
4: Co?
5: Paproć.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Piekarz.
0: Dobrze. Już czasik się skończył. A jaka była znana postać?
5: Paweł Królikowski.
0: Paweł Królikowski.
4: Paweł Królikowski powiadasz.
0: Dobra. A to jakiś pewnie aktor, co?
5: Tak.
0: Dobrze, będziemy to sprawdzać.
4: On Paweł miał na imię, no rzeczywiście.
0: Paweł miał, tak? A tych Królikowskich trochę
4: nie,
0: jest,
4: bo
0: nie?
4: Bo ja właśnie miałem go przed oczami, ale nie wiedziałem, że to Paweł. Jest, dobra, no, wszystko jest,
0: mógł
4: mamy
0: być to.
4: Mógł
0: równie dobrze Jan na przykład, prawda? Dobrze, 6 punktów, Anito, dla ciebie. Monika?
5: Prawo kręcimy.
0: A, no to proszę bardzo, to teraz mi jest niewygodnie, ale...
4: To ja ci mogłem w takim razie pomóc. No,
0: ale ja wiem, które to prawo i które to lewo, w przeciwieństwie do niektórych. Zakręciłem mocno w prawo tak, że zatrzymało się na jokerze. Moniko, możesz wybrać prawie każdą literę oprócz litery P, bo P miała już Anita.
5: To może K.
0: K, dobrze. 20 sekund, uwaga państwo.
5: Kenia.
0: Miasto.
5: Kielce.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Konwalia.
0: Potrawa.
5: Knedle.
0: Zawód.
5: Ze śliwkami.
0: Zawód.
5: Zawód kelner.
0: A już nie zdążymy samochodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A masz jakieś zastrzeżenia w ogóle?
4: Nie, absolutnie.
0: Sześć. No to siedem. Jednym punktem wygrywa Monika.
5: Super.
4: Podejrzewam, że gdyby nie zasięg u Anity,
0: mogłoby być lepiej. Dogrywka albo nawet mogłoby być zwycięstwo. Dlatego... Monika, do ciebie prezent marzeń leci, do Anity nagrody pocieszenia. Anitko, również wszystkiego dobrego życzymy. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No, whisky z rana, muzyczne jak śmietana, 26 minut po 8. To była oczywiście grupa Jam. Mam taki nagłówek. Filip Harajzer wyznaje, że chciał cichego związku i prywatności, ale jest medialny przez mamę Bianki.
1: Czyli związek cichy już nie jest, za to coś czuję, że idą ciche dni z teściową.
2: SK2. Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Celinka z Kaufland dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
26: Przejazd przez Toruń o tej porze może minąć nam jeszcze z utrudnieniami. Na pewno się wydłuży w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Kraszewskiego, Broniewskiego. Ciasno może być też na Kościuszki. Tam spory slalom jeszcze do pokonania, także zachowajcie wyjątkową ostrożność. Jeśli chodzi o termometry, te dziś w Toruniu zatrzymają nam się w okolicach 18 stopni. Słońce myślę, że trochę przy temperaturze odczuwalnej będzie nam nadrabiało. Ciśnienie cały czas dość wysokie.
25: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
1: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Mięczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
0: Akcja potrwa do czwartku. Pentagon wycofał bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To efekt dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Fayford. To z niej amerykańska armia korzystała do przeprowadzenia uderzeń na Iran. Kierowcy, uważajcie na gęstą mgłę. IMGW wydało alerty dla 14 województw. Miejscami ogranicza widoczność mgła do niecałych 200 metrów.

0: Zawsze.
1: Chór wujów. To my, to ocalimy. Ale nie teraz o śpiewaniu, a o jedzeniu będzie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Ja się zastanawiam, kiedy ty się pomylisz, jak będziesz tak
1: mam opowiadał. Nadzieję, że mam nadzieję, że nigdy. 20 minut zostało nam do godziny 9. Z nami już Aneta, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Aneto, plebiscyt trwa na naszej stronie internetowej. Ty też wzięłaś udział w zagłosowaniu. Chodzi o najbardziej polski obiad. No, mamy 10 propozycji dotyczące pierwszego dania.
3: Wiemy, że nie zagłosowałeś na pizzę. Wiemy, że nie zagłosowałeś na sushi. Jaki jest najbardziej polski obiad według ciebie?
1: Najpierw zupka.
4: Według mnie pomidorowe, bo tak kojarzy mi się z dzieciństwem, zawsze w dzieciństwie jadłam.
3: Dzisiaj znowu będzie pomidorowa. Zrobiona z rosołów wczoraj, oczywiście, tak, że tak. Tak.
1: A drugie danko?
4: A jeśli chodzi o drugie, no to myślę, że mielony jest takim polskim obiadem z buraczkami.
1: Ale poczekaj, bo wiesz, że jest walka z chabiarzy z mielonymi i ty bardziej jesteś team mielone w takim razie?
4: Znaczy się tak, też lubię zjeść schabowego, ale myślę, że jakoś mi bardziej mielony.
3: Okej. Okay. Anetko, napisałaś w zgłoszeniu, że jesteś po gastronomii, czyli tak. Na polskiej kuchni znasz się jak nikt, można powiedzieć.
4: Można powiedzieć, że tak.
3: To twój przepis na idealnego mielonego to?
4: No to myślę, że tak, że mięso mielone, bułka, cebulka.
3: Bułkę trzeba namoczyć troszkę, nie?
4: Tak, tak. No bułkę trzeba namoczyć w mleku, cebulka. Dużo czosnku, myślę, dużo czosnku, jajko.
3: No i dobra, i później smażymy, bo wiesz, są dwie szkoły. Jedni wrzucają po prostu na wielką patelnię całą usmarowaną w oleju, a inni robią to bardziej fit, czyli nie dodają w ogóle nawet nic. Co na patelnię, żeby to dobrze się usmażyło?
4: No ja smażę tak, no smażę jednak na patelni w tym oleju.
1: Okej. Okay. Ale ty się, jak tak słucham ciebie, Jarzomek, jak ty o tym wszystkim mówisz, to ty, nie tylko ty lubisz jeść, ale widzę, że też wiesz, jak coś przyrządzić.
3: Posłuchaj,
1: jednak.
3: Dostaliśmy SMS-a na 7268268026, że nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski. To wstyd na cały świat, prawda? No. I może nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski.
1: Ale za to wiemy, jak się robi mielone.
3: Oczywiście, że tak.
1: Dobra. Aneta, słuchaj...
3: Tak żeś poopowiadała
1: tak,
3: nam.
1: Tak, tak.
3: Przepraszam.
1: No ja tak samo. Jak się mówi o tej porze jedzeniu, to jakoś tak za dużo śliny się w ustach
3: zbiera.
1: To Anetko,
3: zapraszamy cię na luksusowy obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym 7 listopada. Zjesz z nami, usiądziesz przy stole, pobiesiadujemy, porozmawiamy. Do tego nocleg jeszcze w hotelu. Zabierz kogoś ze sobą, bo zapraszamy dwie osoby i dostajesz jeszcze kieszonkowe 500.
4: Dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, widzimy się, rozumiem, tak?
4: Tak, oczywiście.
1: Dobrze, to zapisz sobie w kalendarzu.
3: 7 listopada.
1: Tak, wtedy...
4: Akurat nie zapomnę.
1: Wtedy będzie serwowany najbardziej polski obiad, pierwsze i drugie, które wygra w naszym plebiscycie.
3: Anetka nie zapomni, bo 6 obchodzi urodziny.
1: O!
4: Tak.
3: Ach, se poświętujemy.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Pamiętajcie, że na naszej stronie cały czas trwa głosowanie i można wejść, zostawić głos na zupę, zostawić na drugie danie, dołożyć coś od siebie.
3: Macie czas do środy, w środę kolejna osoba dostaje bilet do Warszawy.

0: bo to już, czekajcie, sygnał się włączył, to znaczy, że machina czasu się uruchomiła i trzeba wsiąść w nią i ustawić na przykład 20 lat wstecz. Co ty na to?
1: 20 lat wstecz, czyli...
0: No 2006 rok, może być?
1: Ja zapomniałem, który mamy teraz.
0: Kącik odkurzający, ja proszę. Komu zawdzięczają swe olśniewające uśmiechy Madonna, Claudia Schiffer, David Hasselhoff i inne gwiazdy estrady sportu?
1: No komu?
0: E-sportu, przepraszam, źle przeczytałem. Polskim protetykom pracującym w Londynie, pisało Metro 5 października 2006 roku.
1: Ty, ale wiesz co, tak sobie teraz rzuciłem tą Madonnę na przykład na Google'a i z tego co widzę, to ona ma tą swoją słynną szparę między jedynkami.
0: Pewnie robiła na NFZ.

0: i od szóstej było, minęło, 5 minut zostało nam do godziny 9. Antonina, rozgrzałem ci krzesło, wiesz?
1: Tak, na pewno, ja zawsze czuję po tobie, że jest takie cieplutkie.
0: Tak, czyli nie zmieniasz, zostajesz na tym, co ja siedziałem.
1: Tak, ja lubię, jak jest ciepło.
2: Czy będzie nie tak tym, jeżeli powiem, że zostawiamy was z tą piękniejszą stroną naszego radia SK2?
0: Nie będzie żadnym
1: nie
0: tak.
2: Nie będzie tak, nie będzie nie tak.
0: Wydaje mi się, że nawet będzie takt i nawet kilka taktów, fajnych taktów Antonina, widzę, już tu przygotowała po 9 dla słuchaczy naszych.
2: Znaczy, słowo się rzekło, w takim razie będę musiał zostać.
0: Zostajesz?
2: No w końcu zostawiamy was jednak, z tą piękniejszą stroną.
0: Czyli jednak jesteś
2: taki
0: sobą.
2: Suchar jednak na koniec.
0: Jednak
2: ja
0: jesteś
2: mogę.
0: Sobą.
2: Nie zajarzyłeś po prostu totalnie. 9 godzina, a ty nierozbudzony.
0: A ty dalej jesteś sobą. Ciekawe, jak będzie jutro. Bądźcie z nami, Antoninka. Powodzenia, wszystkiego dobrego.
2: Tym bardziej, że ja zostaję.
1: To się przyda powodzenie.
0: Życzę ci powodzenia, bo ja już z nim nie mogę wytrzymać. Pa!
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
1: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych

0: Disney plus E-Level Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
5: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Toruńskie termometry dziś do 18 stopni, no i do połowy tygodnia, do czwartku tak naprawdę, możemy liczyć na taką bardzo przyjemną wersję jesieni w Toruniu. 18-20 stopni, z tym, że w czwartek zaczyna się już aura deszczowa w Toruniu, więc o parasolce warto pamiętać, a po tym deszczu w Toruniu wyraźne ochłodzenie. 13, czasem 12 stopni, do tego więcej chmur nad Toruniem, no i deszczowo tak naprawdę do niedzieli włącznie.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
18: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa Rozchutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
19: Koniec ubiegłego roku Hutta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
18: Protest rusza o 10:00. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę, mówi Anna Zbroja-Zagórska z komendy w Krakowie.
20: Kierowcy podróżujący prawym pasem w stronę Nowego Sącza zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić mężczyznę, który przechodził przez tą jezdnię z psem. Natomiast kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
18: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
21: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało

0: Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
1: O czym informował Michał Skolimowski.
2: SK2 News, Toruń.
3: Marta Łazerska, Toruń, Sterz Żużlowce, Złoci po raz drugi z rzędu nie tylko zapewnili sobie zwycięstwo w 10 biegu, ale też wygrali drugie spotkanie z Wrocławiem. Kibice z Torunia oszaleli.
4: Nie wierzyłem, że w 10 biegu już dojedziemy w finał.
5: Po prostu, jest jazda.
6: To jest satysfakcja, naprawdę wzruszenie, że obroniliśmy tego mistrza.
3: A to już 6 złoto w dorobku Torunia. Toruńscy studenci mogą już składać wnioski o miejskie stypendia. Do wyboru są dwa świadczenia dla rozpoczynających studia i dla studentów z osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Szczegóły na torun.pl.
7: Chwilka po 9:00. Jak rozpocząć najlepiej dzień? To z Radiem SK2, gdzie gramy 100% polskiej muzyki. I pytanie do ciebie, bo ja doskonale pamiętam, co mówiłaś, tak, że w weekend ugotujesz zupę tajską. Udało się?
1: Udało się, absolutnie. Jeszcze na dzisiaj troszkę zostało.
7: A czy przyniosłaś przepis?
1: Pomidor,
7: odpowiedź. No właśnie, a ja jestem pamiętliwa. No to trzymam za słowo. Antonina Wandecyl, dzień dobry raz jeszcze. Rozpoczynamy ten poniedziałek.

No niestety nic się już nie śni, bo mamy poniedziałek, jest godzina 9 rano, więc już większość osób jest na nogach, a skoro poniedziałek, no to nowy tydzień, nowa ja, więc manifestujemy. No i pytanie, czy wy manifestujecie czasem nową pracę, na przykład podróż, miłość, a może po prostu spokojny poniedziałek w pracy? W mediach społecznościowych często słyszymy, że wystarczy mocno, bardzo mocno czegoś chcieć, zwizualizować to sobie, no i wszechświat załatwi resztę. Tylko, że psychologia mówi, samo myślenie niestety nie wystarcza. Badania sugerują, że lepiej działa wyobrażanie sobie nie tylko efektu, ale też drogi do niego, czyli co konkretnie zrobimy, żeby ten cel osiągnąć. Czyli podsumowując, można manifestować marzenia. Jasne, ale po manifestacji trzeba jeszcze wstać z kanapy, no bo wszechświat może nam trochę pomóc, ale CV za nas niestety nie wyśle. SK2. A już teraz Ania Dąbrowska, Serce nie sługa w SC2. Dobry numer.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do 1978 roku i to był czas, kiedy kasety dopiero zaczynały krążyć, a w Opolu pojawiła się 17-letnia Beata Kozidrak z nowym zespołem Bajm. No i na scenie zaśpiewali Piechotą do lata i zajęli drugie miejsce w konkursie debiuty. I mało kto mógł wtedy przypuszczać, że ta wakacyjna piosenka będzie początkiem jednej z największych karier w historii polskiej muzyki. Muzykę do tego numeru napisał Jarosław Kozidrak, tekst sama Beata. No i tak Bajm ruszył piechotą prosto na szczyt. I chociaż dzisiaj do lata nie jest nam po drodze, bo mamy jesień w pełni, no to możemy tam przynajmniej wrócić muzyką, więc zróbmy to już teraz.

0: Artur Rojek i Mira Fiori z jego najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To, że ja jestem zwierzątkowym świrem, wiadomo nie od dzisiaj, więc słuchajcie. Przyznajcie się, kto z was rozmawia ze swoim psem i też jest takim zwierzątkowym świrem. Najczęściej mówimy, co robimy, kto jest najlepszym pieskiem, dlaczego znowu to zrobiłeś? No a czasami jeszcze opowiadamy mu całą historię dnia. No ale spokojnie, dlatego że psycholog nie uważa, że to powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, takie rozmowy mogą mieć związek z empatią, potrzebą bliskości i silną więzią z naszym zwierzątkiem. Więc następnym razem, kiedy ktoś zapyta, ty naprawdę rozmawiasz z tym psem? Możecie spokojnie odpowiedzieć, oczywiście, to jedyny facet w tym domu, który zawsze słucha, nigdy nie przerywa i jeszcze cieszy się na mój widok.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości. W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Po tym chłodnym poranku robi nam się w Toruniu coraz przyjemniej. Jeśli chodzi o termometry, te wskazują nam teraz w okolicach 11 stopni. Dziś maksymalnie do 19, więc delikatnie cieplej. No i myślę, że słońce, które mamy za oknami, sprawi, że ta temperatura odczuwalna będzie mimo wszystko dużo wyższa. No i dużo milej będzie nam się spędzało ten poniedziałek w Toruniu. Wiatr słaby, nie powinien nas dodatkowo ochładzać. Kawę można odstawić, bo ciśnienie w Toruniu podwyższone.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Poprawił się stan księdza Marka Pieńkowskiego. To jedna z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Więcej w materiale Tomasza Widaka.
10: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
9: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Pozew przeciwko Monice Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Ula Bienia Niesyczyńska.
11: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
12: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
11: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
9: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy ze skutkami ulewnych deszczy w Katalonii. W powodzi zginęły 2 osoby, jedna jest poszukiwana. Woda porywała samochody z ludźmi, opowiada jeden z mieszkańców. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Z powodu ulewy tylko na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Utrudnione zostało także kursowanie kolei.
5: SK2 News, Toruń.
8: Marta Łazerska, torunianie nadal mogą składać wnioski o 300+ na szkolną wyprawkę. W Kujawsko-Pomorskim rodzice złożyli już przeszło 160 tysięcy wniosków na 240 tysięcy dzieci, a te można składać do końca listopada. Koncerty, spotkania, festiwale. To wszystko na nowy sezon przygotowała toruńska odnowa i chce przyciągnąć do siebie więcej studentów.
13: Stąd propozycja i plan stworzenia sali prób, stąd chęć rozwijania teatrów studenckich.
8: Mówił dyrektor Roman Tondel, który ogłasza również wznowienie wolontariatu w Odnowie.

0: Ja dzisiaj trochę o jedzeniu, więc jaka jest twoja ulubiona jesienna potrawa?
1: Ojej, bardzo dużo jest takich
0: ale
1: potraw.
0: Jedną musisz wybrać.
1: A na przykład zupa grochowa.
0: Grochowa?
1: Tak.
0: A dobra, ale rozgrzewająca, tu mnie zaskoczyłaś.
1: Rozgrzewająca, no tak, zdecydowanie.
0: Ja wczoraj miałam akcję dynia, dostałam chyba 10-kilogramową dynię, więc po prostu zupa dyniowa będzie u mnie przez cały tydzień. Więc jest moją ulubioną
1: smaczna
0: na ten tydzień.
1: Smaczna też.
0: Antonina Van Dessel. Dzień dobry w poniedziałek.

Kasa piękniejsza, a u nas w poniedziałek nie może zabraknąć plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka, no bo w weekend trochę się ich nazbierało. I teraz mamy historię, która miała już swój finał, no bo ponad 20 lat temu to się wydarzyło, a teraz mamy nowy rozdział. Mowa o Michale Wiśniewskim i Mandarynie, którzy znów są razem, a wczoraj spotkali się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. No i ona tańczyła z synem Xavierem, a on zaśpiewał z córką Etiennette. I podobno przed występem Michałowi puściły emocje, totalnie. Wzruszył się podczas materiału o ich wspólnej historii i nawet otarł łzy. I czasem życie naprawdę pisze scenariusze, których nawet Taniec z Gwiazdami nie powstydziłby się wymyślić. No bo jak widać, nie każda miłość kończy się kropką. Niektóre po prostu robią sobie 20 lat przerwy na reklamy. SK2. Mój jest ten kawałek podłogi. Już teraz. No to w Tańcu z Gwiazdami też tak śpiewają pewnie.

0: Dziś wieczorem biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną i to nie jest mecz, tylko punkty. Polska ma 4 oczka, Bośnia 5, więc stawką jest przede wszystkim walka o drugie miejsce w grupie. No a ono może mieć ogromne znaczenie przy losowaniu eliminacji Euro 2028. Drugi koszyk to zdecydowanie lepsza pozycja niż trzeci, a więc dzisiaj naprawdę, ale to naprawdę jest o co grać. No, po efektownym 6-0 z Rumunią apetyty są spore, no naprawdę spore, więc teraz sprawdzić czas, czy biało-czerwoni pójdą za ciosem. Będziemy sprawdzać to wieczorem.
1: SK2. Reklama.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
14: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: To taki numer, który w poniedziałek jest idealny. W Sanach i jej pocałunki. Bo pocałunków nigdy dość, a jeszcze w poniedziałek, no przydałoby ich się dwa razy więcej, żeby jakoś lekko przetrwać poniedziałek i cały tydzień. Więc trochę wam ich wysyłam. A po 11 w SC2 na start Kwiat Jabłoni, Oskar Cyms i Urszula. No i dodatkowo jesieniarskich tematów ciąg dalszy. Koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10.

0: Stringer.
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
3: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Poniedziałek w Toruniu przywitał nas chłodem. Wartości na toruńskich termometrach powoli dobijają do 14 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 19, wskazują toruńscy synoptycy. Słońce pojawi się na toruńskim niebie, choć chmury również są na nim obecne. Do tego czekają nas także umiarkowane podmuchy wiatru. Poziom ciśnienia utrzymuje się nieznacznie powyżej normy, więc nie powinien wpływać na wasze samopoczucie. A jeżeli potrzebujecie czegoś na poprawę humoru, to polecamy się do tego zadania.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ropa na światowych rynkach tanieje. To po tym, jak Arabia Saudyjska obniżyła ceny dla odbiorców w Azji. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy spadek cen ropy będzie miał odbicie na polskich stacjach?
11: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
12: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
11: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
10: Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są w Świecku. Więcej o tym Wojtek Hańczuk.
13: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
10: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw, mówi Anna Szczepińska z Piskiej Policji.
14: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
10: A kot uciekł z prywatnej posesji.
6: SK2 News, Toruń.
15: Renata Grudzińska. Mój innowacyjny wynalazek po raz ósmy pobudzi kreatywność dzieci ze szkół podstawowych z Kujawsko-Pomorskiego, mówi Agnieszka Dankowska z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
16: Automatyczny podlewacz do kwiatów, ekozabawkomat. Była tutaj możliwość wrzucania plastiku i odbierania w zamian zabawki.
15: Zgłoszenia do 15 października. Nowa baza toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej jest już na ostatniej prostej. Trwają prace wykończeniowe i uruchamianie instalacji. Kompleks ma być gotowy do końca roku.
17: No i ja w kółko o tych grzybach, ale wczoraj po pracy byłam na grzybach i muszę powiedzieć, no właśnie kiepsko, bo jest sucho w lesie, grzyby są też suche, mało jest, więc dlatego tak czekam na ten deszcz i myślę, że wszyscy grzybiarze
10: na razie
17: też.
10: Więcej grzybiarzy niż grzybów.
17: Tak, ale od czwartku, czyli na przyszły weekend jest nadzieja,
10: jest szansa,
17: więc
10: tak.
17: Słuchajcie, cały weekend przepracujemy, a w weekend kolejny znowu na grzybobranie. Antonina Wandycyl, dzień dobry.
18: No to gramy.
6: 10 hitów.
18: Najlepszych polskich hitów.
19: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Demono, wszystko jest na sprzedaż. No w internecie wszystko da się sprzedać. I ostatnio mu Homor Czerwony robi wielką karierę na TikToku. No bo w sieci pojawiają się filmiki, na których ludzie pokazują, że jedzą ten charakterystyczny grzybek z białymi kropkami. I chociaż, no ja wiem, że muchomorek wygląda jak wyjęty prosto z bajki, to eksperci przypominają, że zawiera substancje toksyczne, które mogą mocno wpłynąć na układ nerwowy. Także, moi drodzy, jeżeli dzisiaj TikTok podpowiada wam zjedz muchomora, no to przewincie dalej. Nie każdy trend trzeba testować na własnym żołądku.
1: SK2.
0: A teraz Natalka Schroeder i jej lustra.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1985 roku i to był czas, kiedy kolorowy telewizor w domu robił ogromne wrażenie. Kasety magnetofonowe były prawdziwym skarbem, a o zachodnim Disneylandzie większość z nas mogła co najwyżej pomarzyć. I właśnie wtedy Papa Dance nagrał piosenkę Nasz Disneyland. Jeden z tych numerów, które od pierwszych dźwięków przenoszą nas prosto do beztroskich lat 80. I co ciekawe, sam tytuł był trochę przewrotny, bo dla wielu Polaków Disneyland z piosenki był wtedy właśnie takim symbolem kolorowego, takiego trochę niedostępnego świata. I chociaż dzisiaj Disneyland jest zdecydowanie łatwiejszy do odwiedzenia, no to ten muzyczny zabiera nas tam w kilka sekund. Wystarczy nacisnąć tylko play, co właśnie uczynimy w naszym wehikule czasu.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. I to jest tytułowy numer z najlepszego, z najnowszego, siódmego albumu studyjnego Mroza, który ukazał się 18 września tego roku. Jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, nowy tydzień, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka. No i głosujcie na Mroza i braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. No bo dzięki waszym głosom może to być numer jeden, a w piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka dowiemy się, co jest waszym numerem jeden w tym tygodniu. No i co? No może to właśnie to, Wszystko czego chciałem. Zobaczymy. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tynk czy nad tynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: klasyczkiem polecieliśmy na kilka chwil przed południem w poniedziałek. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Po 12 u nas, no, nowości, klasyki, dla każdego coś dobrego. Na początek Baim, elektryczne gitary i Cleo. Więc co, no koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na

0: oferujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
4: Niebo nad Toruniem jest częściowo zachmurzone, ale chwilami pojawia się na nim również słońce. To oczywiście wpływa także na temperaturę. Obecnie toruńskie termometry wskazują nam już 16 stopni.

0: nie przydadzą się dzisiaj w Grodzie Kopernika. Deszczowa aura czeka nas w Toruniu od środy, więc warto łapać słoneczne chwile.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Czy sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
3: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
2: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Wspierają ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
4: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica.
5: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
6: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
7: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
6: Czego by pani oczekiwała?
7: No, żebyśmy przetrwali.
6: Jest górnik z Bełchatowa.
8: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi.
2: Protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec, jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycie dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. W toruńskich Jordankach trwa konferencja Zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci. Jak duży jest to problem, mówi Konrad Ciesiełkowicz, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich.
9: 1/5 młodych ludzi według statystyk Rady Europy doświadcza krzywdzenia seksualnego.
0: Jak dodaje, dodając sferę cyfrową, rośnie to do 69%. Kolejna edycja barometru toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią o mieście. Badanie potrwa do końca października.
10: No i mamy południe i pytam dzisiaj wszystkich, jakie jest ich ulubione jesienne danie, więc i ciebie zapytam.
2: Wczoraj jadłem ramen z dyni, był przepyszny.
10: Wow, no to słuchajcie, to ulubione danie. No to na bogato. Ja tylko krem z dyni, no ale dobra, niech będzie. Dynia króluje. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Będzie mocno jesieniarsko, obiecuję.
1: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
10: A dla tych, którzy teraz są głodni, czyli dla mnie, bajm szklanka wody. To musi nam na razie wystarczyć.

0: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
1: Tak.
0: Z biura podróży telefonuję przejęzyczony, proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
1: Jasne, proszę.
0: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
1: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
0: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
1: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
0: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
1: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
0: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni tam po arabsku będą mówić.
1: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
0: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
1: No raczej.
0: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić, co przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
1: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
0: bo pani, ale jeszcze... Ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
1: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze,
0: no,
1: dla mnie.
0: No przynajmniej te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
1: Spokojnie.
0: No.
1: Ogarnięte będzie.
0: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
2: I zadałaś się wkręcić.
1: A, no jest najlepsza. Losel wkręca.

0: Wilki i ich sen o Warszawie w SC2. A teraz będzie o nocnej zmianie, bo kiedy większość ludzi mówi dobranoc, oni dopiero mówią dzień dobry. No i praca na nocną zmianę potrafi nieźle przestawić nasz zegar biologiczny, bo organizm no jednak uparcie uważa, że ta noc no jest od spania. I tutaj ekspertka podpowiada, że przy takich zmianach ogromne znaczenie ma sen, światło i odpowiednia regeneracja. A po takiej nocce warto dać sobie czas na odpoczynek i nie być siłaczem. No bo wiecie, nocna zmiana to trochę jak życie w innej strefie czasowej, tylko bez biletów lotniczych, no i bez widoku z okna na wakacje.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 13. To był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. I do naszego studia już tak pięknie, powoli, żabką płynie Kamil Kowalski, który za moment przejmuje antenę i będzie tutaj dla Was grał. Mam nadzieję tylko, że nie będzie rechotał, więc zostańcie i sprawdźcie to sami. Antonina Wendesel, wysyłam Wam poniedziałkowe buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów.

0: domu. Warto zabrać ze sobą coś ciepłego. Zarówno poniedziałek, jak i wtorek w Toruniu zapowiadają się bez opadów deszczu. Parasolki przydadzą się nam w dalszej części tego tygodnia.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Minęła 13, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Do tragedii na pasach w Nowym Sączu doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych. 21-latek zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych, pędził osobówką nawet 120 km na godzinę.
3: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozbu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
4: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
2: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, a już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Nocą marzną kilkuset pacjentów bez ogrzewania. W budynku głównym szpitala w Bełchatowie od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu w lecznicy.
5: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
2: Z Alicją Membraun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W lecznicy mają nadzieję, że dostawy ciepła wrócą jutro.
6: SK2 News, Toruń.
7: Renata Grudzińska. Torunianie pierwszy raz w historii obronili tytuł mistrza Polski. Na meczu wyjazdowym był prezydent Torunia, Paweł Gulewski.
8: No wynik, który się wyświetla teraz, ja nie śniłem o tym wyniku, przejeżdżając dzień wcześniej do Wrocławia.
7: Dodajmy, że toruńskie anioły zapewniły sobie zwycięstwo w 10. biegu. Sala wielka w dworze Artusa w Toruniu remontowana. Jakie prace się tam odbywają?
9: Prace związane z instalacjami. Instalacjami elektrycznymi, instalacjami monitoringu, instalacjami sieciowymi.
7: Mówiła dyrektorka Dorota Płoska-Grzybowska.
10: Uśmiechnięta, rozrechotana Antonina już poleciała, odpłynęła w sumie, bo powiedziała, że ja tutaj do studia Eski 2 żabką przypłynąłem. No coś w tym jest, ale sama odpłynąłem, ona sama odpłynęła, ja na pokładzie zostałem, nie sam, bo z wami najlepszymi słuchaczami. To co? Odcumowujemy może rejs przez 10 polskich hitów i to bez przerwy, bez koła ratunkowego.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
11: Jeden po drugim.
6: Eska 2.
10: Maciej Silski ma na Margaret, a to Phil i Lambery. Jesteście gotowi na wszystko? Kowalski, witajcie.

0: Romana Mewescy 2. Po to jesteś na świecie, aby się uczyć, ucz się, ucz. To nauka do potęgi klucz. Mamy tydzień noblowski i pierwszy Nobel w dziedzinie medycyny za odkrycie światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki, cokolwiek to jest. Co ciekawe, w każdej z sześciu dziedzin do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro.
1: SK2.
0: Wreszcie wiedza, która naprawdę się opłaca. A wy za co dalibyście sobie Nobla? No za to, że dzisiaj wstaliśmy po weekendzie do roboty, to wszystkim się należy.

0: Kasia Kowalska w SC2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: I już wyjmuję niezakurzoną, bo często do niej zaglądam, debiutancką płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa z 1970 roku. Kawał czasu, nie? I tutaj jest taki kawałek, który opowiada o zwykłej historii miłosnej. To właściwie jest taka scenka teatralna. Przedstawienie, młoda kobieta, śpiewak próbujący zrobić na niej wrażenie, taka damsko-męska walka o to, kto się podda pierwszy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nie dokazuj, Grechuty ma już ponad pół wieku, a rada nadal aktualna, szczególnie przed pierwszą randką

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie do kazu, miły, nie do kazu. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud.

0: Mam ten kawałek w ulubionych Marisa i będzie pięknie. I na ten numer też możecie głosować w gorącej polskiej 20 na sk2.pl, ale tam też trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. A do wygrania wspólna impreza razem z wami, kochani, na Stadionie Narodowym w loży VIP, 5 stówek kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu. Czyli tym razem SK2 stawia na stole i w portfelu.
1: SK2.
0: SK2.pl, tutaj głosujesz na polski obiad, a możesz wygrać taki wieczór, którego nie trzeba będzie przyprawiać niczym.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break.
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
18: I pora

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tylko ona tak narokowo potrafi rozbujać. W Radiu SK2 Konik na biegunach i Dziewczyna w spodniach, czyli Urszula, a za chwilę 14 jej newsy, a w nich o nowych mundurach.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sprzątanie nie musi być udręką.
18: Tuden
17: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
19: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655-23-35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
21: Do 19 stopni maksymalnie zobaczymy dzisiaj na toruńskich termometrach i te wartości są już bardzo zbliżone. Jutro temperatura utrzyma się na bardzo podobnym poziomie. Na toruńskim niebie mamy trochę chmur, ale słońce również się na nim pojawia i nacieszymy się nim do godziny 18.13. Opady deszczu raczej nie zawitają.

0: nowe ceny paliw. We wtorek na stacjach za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, czyli o 5 groszy więcej niż do tej pory. Wzrośnie też cena 98 i maksymalnie zapłacimy za nią 7,66. Litr diesla z kolei będzie tańszy o 6 groszy. Jego cena maksymalna za litr wyniesie 7,82 zł. Turecki statek uderzony przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. Do uderzenia doszło w wyłączonej rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek zapalił się i zatonął, a rumuńskie władze interweniowały w akcji ratunkowej. Statek zmierzał do portu we Włoszech, mówi radny Konstancy Ovidiu Kupsza. Z informacji, które uzyskałem z rejestru IMO, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu ładunków masowych. W chwili zderzenia przewoził zboże. Wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki ratownicze i helikoptery Black Hawk. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Nikomu nic się nie stało, informuje Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
1: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15.
2: SK2 News, Toruń.
3: Renata Grudzińska. Kolejne utrudnienia na ulicy Kościuszki w Toruniu. Zamknięcia jezdni południowej czekają nas od 8 do 11 października, a północnej 17 i 18 października. Pierniki przejęły Toruń na dobre. Wystartował festiwal piernika. Co czeka torunian na rynku staromiejskim?
4: Warsztaty piernikarskie, gdzie można będzie zrobić swojego pierniczka. Równie dobrze wysłać kartkę z dedykowanym znaczkiem.
3: Mówiła Joanna Nyckowska z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Toruńskiej.
5: Dzisiaj jest światowy, zaznaczam, Światowy Dzień Nauczycieli. Ten Polski Dzień Nauczyciela jeszcze dopiero przed nami, ale skoro dzisiaj jest światowy, no to przecież każdy z nas ma jakiegoś takiego nauczyciela życia, prawda? Szef uczy w robocie cierpliwości, rachunki uczą matematyki, a poniedziałek uczy pokory i tutaj najchętniej zgłosiłbym nieprzygotowanie.

Ale nie no, na szczęście muzycznie jestem przygotowany. Przed wami 10 polskich numerów bez zbędnego gadania. No i w tej godzinie wskoczymy w mundurki, ale nie szkolne.

0: Nie uwierzycie, polska armia odświeża garderobę po 30 latach. Żołnierze mają nowe mundury. Nowy wzór maskujący nazywa się K03 Ryś. Dostępny w 5 kolorach. Mundur nowy, ładny, ale zasady stare. Panny już ustawiają się w szeregu.
1: Hesk!

0: Sarah James, to poczekajcie, bo teraz mam dla was prezencik muzyczny.
1: SK2.
0: Nowość. Piosenka z filmu Nasza Rewolucja. Opowieść dwojgu ludziach, których miłość przetrwała rozłąkę, strach, najtrudniejsze doświadczenia. Cortez, Kaśka Sochacka, zakochacie się w tej piosence, jak my.

0: po prostu bądź
1: i patrz. Patrz w niebo, w nocy z czwartku na piątek. Warto spojrzeć w górę, bo nad Polską pojawią się drakonidy. Tutaj czytam rój meteorów. I to jest idealna okazja, żeby zabrać kogoś bliskiego pod koc, patrzeć razem w niebo, wypatrywać tych spadających gwiazd, a jak żadna nie spadnie, można powiedzieć, że największą gwiazdę ma się obok.
2: SK2.
1: I to taka gwiazda, że och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę w SK2.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
18: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
18: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
19: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
20: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
22: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD.
25: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Ja zawiało z Taco Hemingwayem w Radiu SK2 i numer Supro. Jest Supro, bo już za chwilę godzina 15 i można powiedzieć, że poniedziałek zaliczony, teraz to już tylko z górki. A punktualnie o 15 też najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
18: Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
20: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Toyota Pralkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: ulica Kościuszki, Żółkiewskiego i szosa Lubicka. Tutaj podróż może się przedłużyć. Podobnie będzie także na ulicy Polnej oraz na szosie Chełmińskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to przed nami spokojne popołudnie w Toruniu. Na termometrach mamy już 19 stopni, a opadów deszczu nie musimy się obawiać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Odpowie za sprowadzenie bezpośrednio.

0: a to wywołało ogromne protesty. Przed kościołem w niedzielę zebrało się kilkaset osób. Biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grójca, musiał być eskortowany przez policjantów. Parafianie stoją murem za proboszczem.
1: On zrobił dużo dobrego.
2: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
3: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz nie mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plebanie.
0: Diecezja zaznaczyła, że decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Mówimy jednym głosem. Tak o współpracy z Litwinami mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presji migracyjnej z Białorusi.
4: Ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
0: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali też o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu.
5: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Czy UMK może już nie być uczelnią badawczą? Obecnie trwa ocena kandydatów, których w tym roku jest o wiele więcej.
7: Myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni.
6: Mówił rektor Andrzej Tretyn. Złoto obronione. Toruńscy żużlowcy mają co świętować. Cenne punkty zebrali także juniorzy.
8: Teraz jest najważniejsze, żeby zachowali higienę pracy dalej taka jaka jest, żeby im nie odbiła woda sodowa i myślę, że w kolejnych latach dopiero mogą pokazać co potrafią.
6: Mówił trener Piotr Baron. Dodajmy, że jest to 6 złoto dla Torunia.
9: Już 3 minuty po godzinie 15, czyli 3 po trzeciej. Po pracy, zakupy, szkoła, fryzjer, może dom. Czyli godzina, w której będziemy uprawiać sztukę latania z Lady Pang i z tym, co najlepsze w SC2.
5: 100% polskich hitów.
9: Na dzień dobry, Krzysztof Zalewski, nasz muzyczny kurier, a w tej paczce życie jak wino, Wanda, jej cała banda, a także Dawid Podsiadło. Kowalski, witajcie w radiu, gdzie gramy tylko polskie hity i najlepszych polskich artystów.

0: rockowi, punkowi, złoci medaliści Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz, filary zespołu Lady Punk. Świeża sprawa, bo jest bardzo doskonale. Dwa dni temu otrzymali złote medale. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulujemy oczywiście panom. Tyle złotych płyt, to i medal w takim kolorze też się należy.
1: SK2.
0: A to kobieta. Złoto. Sandra Reiser.

0: petarda, Wanda, jej banda, a teraz Michał Przybyła ma dla was newsowe bomby w SK2 15.30.
1: SK2.
2: Kolejny areszt tymczasowy dla Borysa B., instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej, który wiosną podczas awantury na osiedlu zastrzelił miejscowego chuligana, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie.
3: Trwają jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
2: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Śledczy przez ostatnie 3 miesiące nie ustalili wszystkich szczegółów. Borysowi B. grozi nawet dożywocie. Prokuratura obawia się, że mógłby uciec z kraju. 2 miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
4: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
2: Mówi zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano.

0: A właśnie, że piękne słowa mogą zmienić i to bardzo dużo. Daniel Martyniuk, czytam, syn Zenona i Danuty, którzy do tej pory byli załamani zachowaniem i wybrykami syna, usłyszeli słowo przepraszam. O, pierwsza strona gazety Superaka, Daniel Martyniuk, 37 lat, zapewnia, że skończył z hulaszczym trybem życia. Rzuciłem picie, przepraszam, rodziców. No, ciekawe, czy dotrzyma słowa i będzie już grzeczny?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
16: We were on a break!
15: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
17: Bazinga!
15: A teraz kończymy 20 lat.
18: Why God, why?
15: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
19: Crazy.
15: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
22: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
23: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
24: Za mnie.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
27: I po reklamie.

0: Panowie z Demono lubią oddawać koncerty w ciemnych bramach. Moje miasto nocą w Radiu SK2 za chwilę godzina 16, za niecałych 5 godzin pierwszy gwizdek w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, o którym to meczu również w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
24: O tej porze dnia korki na toruńskich drogach mogą dać się we znaki kierowcom. Więcej samochodów spotkacie na ulicy Kościuszki, Żukiewskiego i Skłodowskiej Kiri. Tłoczno jest także w rejonie mostu Piłsudskiego oraz na ulicy Legionów, Polna, Łódzka i miejscami szosa Chełmińska. Tutaj również możecie poczekać dłużej na światłach. Jeżeli chodzi o pogodę, to słońcem na toruńskim niebie nacieszymy się jeszcze do godziny 18.13, choć chmury również są na nim obecne, a jutro w Toruniu czeka nas bardzo podobna aura.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu
1: taranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
2: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
1: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy.

0: jak i w nocy.
1: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
2: Michale, dziękujemy. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
3: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o 20.45.
4: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Ponad 1200 wykroczeń tylko w ciągu jednego dnia zanotowali kujawsko-pomorscy policjanci. Wzięli pod lupę rowerzystów i kierujących hulajnogami. Kontrole obejmowały m.in. sposób poruszania się po drogach dla rowerów i chodnikach oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Jesienne spacery z toruńskim PTTK. W środę na seniorów czeka krótka 5-kilometrowa trasa śladami historii piasków i stawek, a w sobotę już dla wszystkich ponad 20-kilometrowa wędrówka z Wagańca do Ciechocinka. Szczegóły na torun.pl.
5: Dzisiaj trzymamy kciuki za naszych starych piłkarzy, ale też trzymamy za tych młodych, bo reprezentacja Polski do lat 21 po 18 zagramy z Włochami o awans, proszę Państwa, do Mistrzostw Europy. A chłopaki mają się czym pochwalić, bo mają komplet zwycięstw i wystarczy im tylko zwycięstwo, remis, a nawet porażka jedną bramką, wyczytałem. Czyli możliwości mamy sporo.
4: 100% polskich hitów.
5: Byle nasi piłkarze nie uznali, że skoro można przegrać, to po co się przemęczać. A jak ostatnio pięknie wygraliśmy z Rumunią 6-0, to teraz może będzie 0-7? Kowalski, witajcie w SC2.

0: S2 Lemon z Igorem Herbutem na czele, a dzisiaj kalendarz mi macha, że są imieniny Igora. Takiego faktu nie można zignorować, jak sprawy, z którą przybiegł Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Wyobraźcie sobie, siedzicie, spokojnie przeglądacie Facebooka, a tutaj nagle wiadomość od znajomego. Ej, pożycz mi stówkę, oddam jutro, wyślij blikiem. Brzmi niewinnie, prawda? No właśnie, tak działa największa w ostatnich miesiącach akcja oszustów. Policja rozbiła ostatnio grupę cyberprzestępców, którzy włamując się na konta społecznościowe, podszywali się pod znajomych ofiar i nie były to prośby w stylu ratuj, mam dług mafii, tylko takie wiecie, na luzie, jakby naprawdę pisał kolega. Efekt? Kilka tysięcy osób poszkodowanych w całej Polsce i milionowe straty. Dwóch liderów gangu już siedzi, a w ich rękach znaleziono m.in. sztabki złota, samochody i kupę gotówki. No, brzmi jak scenariusz do filmu, ale to niestety rzeczywistość. Policja przypomina więc nigdy, przenigdy nie podawajmy kodów blik, jeśli nie jesteśmy pewni, kto o nie prosi. Najprostsza metoda, jeden telefon do znajomego i sprawa jasna. Bo wiecie, lepiej zadzwonić i usłyszeć stary, ja tylko siedzę na kanapie i jem chipsy, niż potem odkryć, że ktoś właśnie za nasze kupuje sobie nowe auto.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Taki muzyczny całus tegorocznego lata Jebrysko, a i Lato Fest 2016:30. Michał Przybyła i skrót najważniejszych newsów.
1: Rosjanie zaatakowali Charków. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 35 zostało rannych, w tym 3 dzieci. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki, a w mieście wybuchły pożary. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano u niej potworniaka jajnika. Aktualnie przebywa w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Widoczne są postępy w leczeniu, ale nadal musimy walczyć, mówi matka Klaudii.
2: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej.

0: Ja też chcę was zabrać na balety i to na Stadion Narodowy. I słuchajcie, dorzucam jeszcze 500 zł kieszonkowego, nocleg w hotelu i porządny polski obiad, co? Brzmi trochę jak taka delegacja, z której pierwszy raz nikt nie chce wracać do domu. Tak wygląda nasza październikowa zabawa w SC2, a dokładnie plebiscyt na najbardziej polski obiad, który chcemy zjeść z wami i z Darią Ładochą na Stadionie Narodowym w Loży Witowskiej. W naszej reprezentacji smakoszy są już Norbert, Judyta, Dorota. Dzisiaj też miejsce dla siebie i osoby towarzyszącej wywalczyła Aneta o poranku, a teraz kolej na ciebie. Na sk2.pl wskaż swojego króla polskiego stołu, przekonaj nas, dlaczego właśnie ty powinnaś ruszyć z nami na Narodowy, bo 500 da się wydać szybko. Noc w hotelu minie, ale opowieść, że pojechaliście na Narodowy z ekipą SK2, będziecie odgrzewać przy każdym rodzinnym obiedzie.
1: SK2.
0: SK2.pl, plebiscyt na najbardziej polski obiad. Tam się częstujcie. Smacznego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break.
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
16: I po reklamie.

0: Radiu SK2 Samach i ten stan. Ten stan, kiedy wiesz, że poniedziałek powoli mija, już za chwilę godzina 17, 726, 826, 826. Jak wam dzisiaj mija dzień?
1: Cześć, witam wszystkich w najpiękniejszy dzień tygodnia. Przede wszystkim słoneczny, przynajmniej w Poznaniu takowy jest. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Eski 2, 100% polskich hitów, a ja bym powiedział, że nawet 1000%. Pozdrawiam i bardzo, bardzo miłego dnia, tygodnia. No i ponieważ jest prawie nowy miesiąc, no to też udanego miesiąca. SK2, jesteście najlepsi, hej.
0: Hej, to na pewno będzie udany dzień, tydzień i cały miesiąc, a za chwilę 17 i newsy 102.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Do 10 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy. Wtorkowy poranek może być chłodny, więc wychodząc z domu warto pamiętać o cieplejszym stroju. W ciągu dnia zobaczymy maksymalnie do 19 stopni. Zapowiadają toruńscy synoptycy. Niebo nad miastem będzie częściowo zachmurzone, ale słońce również się na nim pojawi. Chwilami mogą pojawić się także umiarkowane podmuchy wiatru. Natomiast poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika utrzyma się w normie. Spoglądam w prognozy i widzę, że szanse na opady w Toruniu będziemy mieli od środy.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Minęła 17, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
12: Brawura, najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
22: To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
24: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
10: Kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
26: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę.

0: turyści wyszli w wyższe partie gór z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
1: Większość tych przypadków te osoby były nieprzygotowane kompletnie.
0: Od czwartku spodziewane jest pogorszenie pogody, również ochłodzenie, opady śniegu i najprawdopodobniej właśnie w wyższych partiach gór, także uważajcie.
2: SK2 News, Toruń.
3: Renata Grudzińska. Toruński ZUS zaprasza seniorów na bezpłatne spotkania. W sobotę w SP numer 12 będzie mowa o świadczeniach, a 16 października przy ulicy Wyszyńskiego 7 o dezinformacji i fake newsach. W planie też porady i konsultacje, a więcej na torun.pl. Czy w Toruniu łatwo o wynajem mieszkania? Nasza reporterka Maria Nowak pytała o to studentów, którzy niedawno zaczęli naukę.
4: Trzeba znaleźć okazję.
5: Myślę, że standard się polepszył.
3: Jak potwierdza kierownictwo akademików, w tym roku rekordowa liczba studentów zgłosiła się po pokój.
6: Ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Poniedziałek już się powoli kończy. Z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy już wszystkie obowiązki będą ogarnięte i będzie można odpocząć. Jedziemy razem do domu. Ja się zajmę dobrym graniem. U nas jest 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Agnieszka Chylińska na początek.

Lady Punk i Siódme niebo nienawiści na antenie Radia SK2, a wy się możecie poczuć jak w siódmym niebie, takim kulinarnym, jak zjecie razem z nami najbardziej polski obiad. Już 7 listopada zabieramy was na wielką wyżerkę w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. W skrócie będziecie tam wy, Daria Ładocha, ekipa Radia SK2 i pyszności na talerzu, na które teraz możecie głosować na sk2.pl. Wybierajcie wasze ulubione kultowe polskie dania, zupy i dania główne i zgłaszajcie się do zabawy. Możecie zgarnąć nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Czy coś

Snoop Plastic w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczne wehikuł czasu i cofamy się do roku 88, bo właśnie wtedy pewien 15-letni chłopiec w mgnieniu oka stał się wielką gwiazdą. To Krzysztof Antkowiak, który na festiwalu w Opolu zaśpiewał piosenkę Zakazany owoc i to zmieniło jego życie. Stało się to wielkim hitem i już cała Polska wiedziała, kim jest Krzysztof Antkowiak. Do tego stopnia, że pod jego domem ustawiały się tłumy fanów, a mama artysty robiła tym fanom herbatę. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Artur Rojek i jego ciągle wakacyjnie brzmiące Mira Fiori na antenie Radia SK2. Miejmy nadzieję, że Artur sobie w wakacje wypoczął, bo jesień będzie miał bardzo pracowitą. Już w najbliższą niedzielę rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Najpierw zagra w Katowicach, potem w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Gorsza informacja jest taka, że wszystkie bilety są już wyprzedane, ale jakby co, Artura Rojka macie w Radiu SK2 bez biletów i to za darmo. Zostańcie z nami, bo za chwilę w SK2 zagra Jaga.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
1: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
1: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
1: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w Radiu SK 2 to jest bardzo ważny kawałek dla polskiej muzyki, bo to on dał nam to historyczne drugie miejsce na Eurowizji w 1994. Słuchajcie, jak wspominam o Eurowizji, to mam wrażenie, jakbym mówił o polskiej piłkarskiej kadrze.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break.
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
6: Bazinga.
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
15: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82 zł. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała ojcu chłopca. W ten sposób chciała go zmusić do powrotu. Teraz grozi jej 10 lat więzienia. Premier Hiszpanii ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie, a także przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera.
0: No i mamy to, słuchajcie, znowu nam się udało, przetrwaliśmy poniedziałek, już po godzinie 18, a więc zaczynamy tę przyjemniejszą część dnia. Już można poluzować pasek w spodniach, zamienić dżinsy na dresy, no i wolnym krokiem pójść do kuchni, żeby sobie odgrzać obiad, a ja nam będę grał najlepsze nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Mrozów w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości. Wieczorami po 18 zawsze macie coś u nas świeżego. I teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Jasiek Piwowarczyk, czyli gość, który w tym roku wygrał program The Voice of Poland, był też w komisji eurowizyjnej, a teraz przynosi do nas numer Obłoki, który czeka na wasze głosy na sk2.pl.

0: Ewelina Lisowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się do muzycznej kawalerki na 30 metrów kwadratowych. Tam zabiera nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni śpiewają o życiu dwóch osób na małej przestrzeni w małym mieszkaniu. I ogólny sens tego numeru jest taki, że mimo, że to jest małe mieszkanie, to i tak jak się człowiek pokłóci, to da się żyć osobno. Jakoś można przed sobą uciekać. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest kawałek bardzo pozytywny, poprawia humor. W poniedziałek sprawdzi się idealnie. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych z propozycji do waszej listy hitów.
1: Na

0: Emigranci na antenie Radia SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która jest teraz na wczasach, wypoczywa sobie pod namiotem razem z pieskiem, chyba jest jej dobrze, a ma po czym odpoczywać, bo ostatnio grała na przykład na trasie koncertowej Taco Hemingwaya, no i swoje kawałki też tworzy. Liwka, poza tobą nic, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
8: I po reklamie.

0: oddział zamknięty. To jest Radio SK2 w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę artysta, który ostatnio odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej, ma chyba więcej czasu, więc możemy go zobaczyć w reklamach w telewizji. Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Sprzątanie nie musi być udręką.
12: Tuden
11: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
13: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Marta Łazerska, jeżeli nie macie pomysłu na dzisiejsze wyjście, no to mam dla Was propozycję. Chór mnichów, którzy to przy świecach pojawią się na toruńskich Jordankach o 19.30. No i w takiej aranżacji do usłyszenia m.in. Nothing Else Matters czy Dziwny Jest Ten Świat, a nawet Nie Pytaj o Polskę Republiki. Jutro z kolei o 17.00 spotkanie z Robertem Chudzikiem, fotografem i podróżnikiem w Bibliotece Stare Miasto. To przypomnę o 17.00.
0: Punktualnie godzina 19, wracamy do grania. No dzisiaj, słuchajcie, przydałoby się, żebyśmy troszkę na wyższych obrotach pracowali, żeby zdążyć ze wszystkim do 20.45. Wtedy polscy piłkarze na wyjeździe zagrają, przypomnę, z Bośnią i Hercegowiną, a my gramy 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

kombi. I sen się spełni na antenie Radia SK2. No, ta ekipa śni o tym, żeby w końcu wejść do notowania do gorącej polskiej dwudziestki. To zespół Motyle z nowym hitem Bliżej podejdź tak. Oni już trzeci tydzień z rzędu są w propozycjach do waszej listy hitów. No i proszą fanów o głosy. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na zespół Motyle, który gram już teraz.

To nie tylko artysta, ale też wykwalifikowany kierowca tira. Ostatnio zrobił prawo jazdy. Rafał Brzozowski w Radiu SK2, a przed nami Nita, która też nie skupia się na jednej rzeczy, bo jest artystką i influencerką. I od internetu się wszystko zaczęło, bo Nita wrzuca przeróbki znanych hitów na swojego Instagrama i TikToka, ale tworzy też swoje numery. I ostatnio zrobiła, jak sama mówi, jeden z najbardziej osobistych numerów w jej karierze, który gram już teraz. Nita, to zabolało prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2, a za chwilę zagra Mrozu i bracia Kacperczyk w hicie Wszystko, czego chciałem. To tytułowy numer z najnowszej płyty Mroza, który mówi, że kawałki z tego krążka dobrze pasują do podróżowania i do sprzątania w domu, więc jeśli ktoś z was właśnie ogarnia kuchnię po kolacji, to myślę, że ten numer sprawdzi się idealnie.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Urszula i rysa na szkle na antenie Radia SK2. No mała ryska jest na wizerunku Roberta Lewandowskiego. On ostatnio strzelił 3 bramki w meczu z Rumunią, za co bardzo dziękujemy, ale dostał też drugą żółtą kartkę i dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną niestety nie zagra i niektórzy twierdzą, że zrobił to specjalnie, żeby szybciej wracać do USA. No, kto by nie chciał mieć wolnego poniedziałkowego wieczoru, prawda? Zaraz gramy dalej.
1: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, w najbliższych dniach możecie wybrać się do Teatru imienia Willa Machorzycy. Tam we wtorek najnowsza premiera, czyli Tytus Andronikus. Do zobaczenia także Lekarz na telefon 1 i 1. To moja pierwsza propozycja. Druga to już okazja do odczarowania jesiennej handry. Kabaret Neonówka ze swoim programem Pokolenie DNA pojawi się na toruńskich Jordankach 2 razy. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
0: Ostatnio po zwycięskim meczu z Rumunią polscy piłkarze po meczu na Stadionie Narodowym wszyscy razem śpiewali Zawsze tam, gdzie ty od zespołu Ladypunk, co pokazuje, słuchajcie, że polska muzyka zawsze towarzyszy w ważnych momentach. Dlatego teraz wspólnie się nakręcamy przed dzisiejszym meczem polskich piłkarzy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mam dla was najlepsze nowości. Za chwilę będzie Sanach, a zaczyna Kwiat Jabłoni.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Hurt w Radiu SK2. Gramy takie właśnie klasyki polskiej muzyki, ale mamy też oczywiście najlepsze nowości. Ja właśnie w tej sprawie. Przed nami numer, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który ma zaledwie 14 lat, a już zna go cała Polska. On już się staje gwiazdą, koledzy z klasy pewnie zazdroszczą. No, Wiktor pewnie teraz ma sporo przygotowań do Eurowizji, więc mam nadzieję, że koledzy dadzą mu spisać lekcje. No to posłuchajmy tego eurowizyjnego hitu Wiktor Sas i Gravity. Już teraz w Radiu SK2.

Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2, a teraz będzie poradnik dla wszystkich niezdecydowanych zakochanych. Jeżeli ktoś wam się podoba, to poproście o numer i zadzwońcie, albo napiszcie. Właśnie tak zrobił Jeremi Sikorski. On w telewizji zobaczył swoją przyszłą żonę, tak się zakochał, że do niej napisał na Instagramie. No i proszę bardzo, oni są już kilka miesięcy po ślubie. O tym jest ten numer. Jeremi Sikorski, a jak? Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę zagram wasz ulubiony polski hicior ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, to Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No oni są naprawdę niesamowici. W wakacje zdominowali listy przebojów w naszym kraju hitem Stygnie lato. Zdobyli bursztynowego słowika, teraz mają kolejny hicior, który też wszedł już na szczyt. A co ciekawe, panowie poznali się w szkole, w szkolnym radiowęźle. I tak to się potoczyło, że teraz są na szczycie. No to za chwilę gramy Chłopaków.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK 2. Niektórzy mówią, że to jest gwiazda jednego hitu, ale on się wcale na to nie wkurza. On mówi, że ten numer zmienił jego życie i właśnie dzięki niemu żyje na swoich zasadach, koncertuje, zarabia na tym pieniądze i jest mu dobrze.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazerska w kinie Centrum króluje najnowsza produkcja Do zobaczenia, lalka. To m.in. jutro o 17 czy w środę o godzinie 15. To moja pierwsza propozycja. Druga to spotkanie z legendą piernikarską. W ramach festiwalu Piernika o godzinie 16 w najbliższą środę Pierniki jak z bajki. Opowieść o tym, jak pustelnik Reginald, królowa elfów i tajemnicza Złotowłosa spełnili wielkie marzenie Bogumiła.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
9: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet dwa razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfect był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, w kalkulacji.

1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz,

0: który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle, w ciągu jednego dnia, przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze longplaye najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdys Olewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem. Niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się dwie tego rodzaju piosenki: Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż dwie ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób: Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. "Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej", opowiadał Olewicz. "Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, nowego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej dwudziestce pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdy Solewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka trzy razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej dwudziestce utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Kamil Kowalski, witajcie i serdecznie Was zapraszam dzisiaj na przygodę, podczas której zabiorę Was w podróż przez życie i twórczość jednej z najbardziej niezwykłych postaci polskiej muzyki ostatnich lat. Dziewczyny, która zamieniła scenę muzyczną w bajkową krainę pełną emocji, szczerości i poezji. Bohaterką naszego spotkania jest Sanach, czyli Zuzanna Irena Jurczak. To historia, która zaczęła się w Warszawie, a dziś rozbrzmiewa na stadionach i w sercach milionów słuchaczy. Ale jak każda opowieść o sukcesie, ta również zaczyna się od dziecięcych marzeń i niełatwych prób. Zuzanna przyszła na świat 2 września 1997 roku w Warszawie. Jej dom pełen był muzyki. W wywiadzie dla jednego z portali muzycznych wspomniała, że pierwsze wspomnienia z dzieciństwa to zapach drewna skrzypiec i dźwięki, które brzmiały w całym mieszkaniu. Już jako kilkuletnia dziewczynka potrafiła godzinami siedzieć przy pianinie. Jej rodzina dostrzegała, że Zuzia nie traktuje instrumentu jak zabawki, raczej jak towarzysza. Ponoć, gdy rówieśnicy biegali po podwórku i bawili się w chowanego, ona czasem wybierała próby muzyczne. Jedną z pierwszych piosenek, jakie próbowała śpiewać mała Zuzia, były kolędy. Sama mówiła, że lubi święta, bo wtedy każdy w domu musiał słuchać, jak śpiewa. Talent został szybko zauważony. Zuzanna rozpoczęła naukę w szkole muzycznej. I to nie byle jakiej, bo prestiżowej. Wybrała skrzypce. Kto próbował kiedyś zagrać na tym instrumencie, wie, ile cierpliwości wymaga wydobycie czystego dźwięku. Ona jednak miała determinację. Później trafiła na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończyła instrumentalistykę. W jednym z wywiadów żartowała: nie zawsze byłam najlepszą studentką, ale zawsze najgłośniej się śmiałam na korytarzu. Jeden z jej profesorów powiedział kiedyś, że powinna grać w orkiestrze, a ona pomyślała: nie, ja chcę być orkiestrą sama dla siebie. I tak właśnie zrobiła. Ale skrzypce to jedno, a marzenia o śpiewaniu drugie. Zuzanna zaczęła pisać swoje pierwsze teksty, komponować melodie i nagrywać piosenki. Publikowała je w internecie pod pseudonimem Irene.

Były to utwory kameralne, melancholijne, pełne dziewczęcej wrażliwości. Nie było jeszcze wielkich tłumów fanów, ale ci, którzy trafili na jej nagrania, od razu wyczuwali autentyczność. Pierwsze wersje niektórych jej późniejszych hitów istniały już w czasach Irene, tylko w surowych aranżacjach fortepianowych. Przełom nadszedł na początku 2020 roku. Pojawił się singiel Champagne. Utwór, który, jak sama wspomniała, powstał bardzo spontanicznie. Nie spodziewała się, że stanie się hymnem beztroski i zabawy. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Champagne'a w radiu, byłam w szoku. Pomyślałam, ej, to nie ja, to jakieś dziwne déjà vu. Opowiadała w rozmowie z magazynem muzycznym. W jednej chwili zyskała ogromną rozpoznawalność. Do dziś wielu fanów mówi, że właśnie Champagne był pierwszą piosenką, którą usłyszeli. I od niej zaczęła się przygoda z Samach, z polską sceną muzyczną. Champagne.

2020 roku nadszedł czas na debiutancki, pełnowymiarowy album Królowa Drama. To był prawdziwy rollercoaster emocji. Album trafił na szczyty listy sprzedaży, a krytycy zachwycali się jego spójnością. Tytuł płyty nawiązuje do charakteru samej artystki. Sama śmiała się. Zawsze byłam królową przesady. Jak się cieszyłam, to bardzo. Jak płakałam, to jeszcze bardziej. Więc Królowa Dram to ja w pigułce. Album zdobył status platynowej płyty i ugruntował jej pozycję jako jednej z najważniejszych postaci młodej sceny muzycznej. Rok później, w 2021, ukazała się druga płyta. Irenka nazwała ją swoim drugim imieniem. Była to płyta jeszcze bardziej osobista. Irenka to część mnie, która jest cicha, wrażliwa i skryta. Chciałam ją w końcu pokazać światu, tłumaczyła w jednym z wywiadów. Koncerty z tej trasy też były niezwykłe. Scenografia przypominała bajkowy świat, a Sanach na scenie często wyglądała jak postać z opowieści w sukienkach wśród kwiatów i rekwizytów.

Rok 2022 to punkt zwrotny. Pojawił się album Uczta. Każdy utwór był duetem. Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Vito Bambino, Kwiat Jabłoni. No, lista imponująca. W jednym z wywiadów zdradziła, że zapraszając Dawida Podsiadło do współpracy, wysłała mu wiadomość zaczynając od słów: "Cześć, tu Zuzia, chciałam zrobić ucztę. Bez ciebie to się nie uda." Odpowiedział podobno po kilku minutach: "No to siadajmy do stołu." Uczta była wielkim sukcesem i jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tamtego roku.

Stanach, nie zatrzymała się jednak na popowych duetach. W tym samym roku ukazał się jej projekt Stanach śpiewa poezję. Zawsze marzyłam, żeby połączyć Chopina, którego grałam na studiach, z Mickiewiczem i Leśmianem. To było moje małe szaleństwo, mówiła w wywiadzie radiowym. Nagrywając płytę, Stanach przyznała, że najbardziej wzruszał ją tekst hymnu Juliusza Słowackiego. Potrafiła się rozpłakać podczas nagrania, a producenci musieli przerywać sesję.

Jeżeli chodzi o sukcesy Samach, to one nie pozostały bez echa. Fryderyki, Wiktory, Opole, nagrody zaczęły spływać lawinowo. W jednym z wywiadów wspomniała, że statuetki są super, ale najlepsze są te chwile, kiedy fani podchodzą i mówią: twoja piosenka uratowała mi dzień. To jest najważniejsza nagroda. Trasa Uczta nad Ucztami zgromadziła dziesiątki tysięcy osób. Jej koncerty przypominają spektakle, pełne światła, symboliki i niezwykłej oprawy. Na jednym z koncertów Samach poprosiła nawet publiczność, aby zamiast zapalniczek podnieść w górę pluszaki. Fani posłuchali i sala zamieniła się w kolorowe morze misiaków i maskotek. Jak wygląda jej proces twórczy? Samach tworzy bardzo spontanicznie. Często zaczyna od prostych melodii przy fortepianie. Pisze piosenki tak, jakbym pisała pamiętnik, tylko że zamiast kartki mam klawisze. Wyznawała w jednym z wywiadów. Jeżeli mowa o jej inspiracjach, to są nimi emocje dnia codziennego. Rozmowy z przyjaciółmi, drobne obserwacje, momenty szczęścia i smutku, ale inspiruje ją też literatura i muzyka klasyczna. Uwielbia Chopina, Mozarta, ale także nowoczesne brzmienia. Samach od początku była też inna niż większość gwiazd pop. Nie stawiała na skandal czy kontrowersje, stawiała na szczerość. To sprawiło, że ludzie jej zaufali, a jej charakterystyczne stroje sceniczne, dziewczęce sukienki często w pastelowych barwach, projektowała wspólnie z mamą. I taka oto jest barwna historia Samach. Dziewczyny, która zamieniła skrzypce w swoje pierwsze marzenie, a potem zamieniła marzenie w karierę. To opowieść o odwadze, pracy i szczerości. Samach pokazuje, że można być wrażliwym i jednocześnie silnym, że w świecie pełnym hałasu warto wsłuchać się w siebie i opowiedzieć swoją własną melodię. Dzięki Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ta opowieść o Samach sprawiła, że spojrzycie na jej muzykę z jeszcze większą bliskością. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Marta Łazarska, prezes Grupa Deweloperska Toruń, po raz drugi z rzędu mistrzem Polski. Toruńscy żużlowcy złoto zapewnili sobie już w 10. biegu wczorajszego meczu. Ostatecznie spotkanie we Wrocławiu zakończyło się wynikiem 44-46, a dwumecz 101-79. O przygotowaniach opowiedział trener Piotr Baron.
2: Musieliśmy się dobrze do tego przygotować i faktycznie skorzystaliśmy z dwóch stadionów poza Toruniem. Dziękuję przy okazji trenerom z obu klubów, którzy nas puścili na swój tor. Dzięki temu mogliśmy się dość dobrze przygotować. Zależało nam bardzo, żeby wygrać to spotkanie. Generalnie chcieliśmy pojechać o mistrzostwo z takim dobrym przygotem. Po 10 faktycznie ten medal był nasz, który nam chodził, ale sprężyliśmy się, pojechaliśmy spotkanie do końca, które udało się wygrać i myślę, że nie ma tu przypadków, nie ma złudzeń. Osiągnęliśmy świetny wynik, zrobiliśmy tytuł z przytupem. Gratuluję swojej drużynie, teamom, gratuluję zarządowi, całemu Toruniowi. Myślę, że obronić się zdecydowanie zawsze to nie ulega wątpliwości. Zdobycie jest fajne, natomiast obrona to już jest inna bajka i to dużo więcej wyrzeczeń potrzeba. Nasypaliśmy u siebie dużo świeżego toru, opony jeszcze do tego, więc nam wiele rzeczy uciekło, ale żeśmy się z tym połapali, wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy konsekwentni, to przyjdzie taki moment, gdzie potem będziemy szli na plus, a nie na minus. Dobre jest to, że juniorzy jadą i jesteśmy dumni z tego, że nasi juniorzy się rozwijają. Teraz jest najważniejsze, żeby zachowali higienę pracy dalej, taka jaka jest, żeby im nie odbiła woda sodowa i myślę, że w kolejnych latach dopiero mogą pokazać, co potrafią. Wiem, największy problem Roberta, jaki wcześniej był, to gdzieś tam była głowa. Dzisiaj ta głowa już jest spokojna, dobra, to jest mistrz świata, samo to mówi, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to już jest duży zawodnik.
1: To marzenie, które się ziściło, dodaje prezydent Torunia Paweł Gulewski, który pojawił się na meczu we Wrocławiu.
3: No tu przyjechaliśmy z dużą dozą takich emocji, niepewności. Ja jeszcze rozmawiałem z Piotrem Baronem parę dni temu. Obaj, ja amator, ale on zawodowiec też. Mieliśmy dużo wątpliwości co do toru, ale ten tor był dzisiaj raczej po naszej stronie. No wynik, który się wyświetla teraz, ja nie śniłem o tym wyniku, przejeżdżając dzień wcześniej do Wrocławia. No śni się sen, którego byśmy nie wyśnili rok temu. I to jest bez dwóch zdań absolutnie historia, obrona złota. Po raz pierwszy w historii tak naprawdę, po trudnym sezonie, to był mega trudny sezon, bo i były momenty, w którym się wahaliśmy i pytaliśmy o naszą obecność na przykład w play-offach, ale drużyna jest niesamowita, to co jeżdżą chłopaki jest coś niesamowitego. Jak ktoś nie domaga, to za niego nadrabiają inni. No, skład jest w zasadzie ustalony poza jeszcze jedną niewiadomą. To już wszystko w głowach Piotra Barona i Przemka Termińskiego i Ilony. Co dalej? No, my musimy się cieszyć, bo po raz pierwszy w historii obroniliśmy tytuł. Mamy 2 złota pod rząd. Cieszymy się, bo Toruń zasługuje na to. Widać było dzisiaj to na kolejnej arenie Toruń. 5000 osób. 5000 osób, które było na strefie kibica, potwierdziło tylko to, że żużel ma status absolutnie super dyscypliny w Toruniu.
1: Receptą na sukces był zdecydowanie duch zespołu, którego było widać w każdym meczu. Sprawił, że toruńska drużyna nie przegrała żadnego meczu w play-offach, mówi Adam Krużyński z Rady Nadzorczej klubu.
4: Fantastycznie, no to jest nie do opisania, tym bardziej, że jesteśmy wszyscy oprócz tego, że działający przy klubie, współpracujący z klubem, czy nawet startujący w klubie, jesteśmy wszyscy jego kibicami, a poza tym wszyscy jesteśmy z Torunia. I myślę, że nawet ci zawodnicy, którzy są z nami, a nie pochodzą z Torunia, dzisiaj po już kilku sezonach razem, my się wszyscy czujemy częścią tej drużyny aniołów. Myślę, że zawodnicy lubią nas wszystkich i ciężko się rozstawać z Toruniem. Chcielibyśmy oczywiście, żeby i Norik, i pewnie Janek byli częścią tej drużyny. Może nie w przyszłym

0: swój, ale i drużynowy występ na wrocławskim stadionie podsumował dla nas zawodnik Prestoruń Patryk Dudek.
1: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy, że no kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. To lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super, no kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia. Na tym chyba trochę polega nasz spor, że to jednak drużyna tych 7 zawodników musi zrobić minimum 46 punktów, żeby wygrać mecz, i ktoś jedzie słabiej, ktoś jedzie lepiej jednego dnia i drugiego dnia, więc dużo mam do powiedzenia, ale to by trzeba rozwinąć jakiś podcast, bo ja jestem bardzo zirytowany żużlem nowym. Jeśli chodzi o czucia od środka jako zawodnika, bo to, co się dzieje z ustawieniami, to jest kosmos. Więc dzisiaj super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. No kurczę, w ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Mamy mega trudny sport jako zawodnicy. Uważam, jeśli wszystko fajnie pasuje, tak jak mi w zeszłym roku, to naprawdę śmiałem się, byłem pewny siebie i wszystko pasowało. W tym roku się śmieję, ale trochę czasami przez łzy, bo naprawdę jest ciężko, ale patrząc drużynowo, super, wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
0: Tak było we Wrocławiu, jednak toruńscy fani czarnego sportu mogli na dużym ekranie oglądać zmagania swoich zawodników. W arenie Toruń powstała specjalna strefa kibica, gdzie 5000 osób mogło oglądać zwycięstwo Aniołów. Atmosfera sięgała zenitu, a o tym przekonała się nasza reporterka Maria Nowak, która pojawiła się na miejscu. Posłuchajcie.
2: Mamy to. Jakie to jest uczucie?
3: No, nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy, ale no naprawdę teraz aż się śmieliśmy, że kurczę, to co, już do domu idziemy? Oczywiście wiadomo, że zostajemy i kibicujemy do końca, bo wierzymy, że wygramy ten mecz.
4: No i też przed meczem, no raczej dziwne by było, jakbyśmy nie obronili, ale też, no tak jak kolega wspomniał, że no oboje nie spodziewaliśmy się, że tak szybko.
3: Jesteśmy naprawdę dumni, że zrobiliśmy to pierwszy raz w historii, obroniliśmy tytuł Mistrza Polski.
4: I jakby tak dalej.
2: Wygraliśmy już, jakie to jest uczucie?
5: Świetne, po prostu. Jest jazda.
6: Nie wierzyłem, że w 10 biegu już dojedziemy w finał. Zakładałem, że będziemy 4 w plecy w końcowym wyniku, ale nie wymarzyłbym takiego wyniku. Po 10 biegu już.
7: Daję z siebie wszystko zdecydowanie, no nie ma co się w ogóle oszukiwać. Jadą naprawdę świetnie chłopacy.
8: Niewiarygodne uczucie.
9: Bardzo. No pierwszy raz jestem na mistrzostwach, ale po prostu chcę, żeby Apator wygrał, będzie miał to mistrzostwo i wszystkich pozamiata.
10: Spodziewałem się tego, no ja już byłem wcześniej tak obyty w tym, że to tak będzie jak jest, nie? Oczywiście sukces jest jak najbardziej, tym bardziej, że oczekiwany, że to ile, 15-16 lat przerwy było. Co prawda był na tym 2008, tak o ile kojarzę z Lesznem. Trochę wodą lali na koniec, co prawda nie sięgnęli, ale też było przyjemnie na starym stadionie. Planowaliśmy z kolegą gdzie indziej być, bo się nie wiedzieliśmy o tym, że to tutaj będzie, ale naprawdę piękna sprawa jest, miło jest i atmosfera przede wszystkim, nie?
11: Ja interesuję się żużlem tutaj, żona mnie sprowadziła, pierwszy raz mnie na mecz zabrała, jak jeździliśmy z Włókniarzem Częstochową 3 lata temu. Ja jestem z Mazowieckiego, spod Radomia. I tak we mnie zaszczepiła ten sport, naprawdę. Są takie niesamowite emocje, chodzę od 3 lat, wspieram Apator. Emocje, jakie teraz we mnie panują, to jest satysfakcja, naprawdę wzruszenie, że obroniliśmy tego mistrza. No i co, wsparcie dla chłopaków, fajnie, że młodzież jedzie, Antek 6 punktów na początek w pierwszej rundzie zdobywa. To, że Mikkelsen nie jedzie, Mikkelsen zmienia

0: Teraz nie udało mi się w tym roku pojechać do Wrocławia, byłem rok temu w Lublinie. To jest coś niesamowitego. Miałem to spędzić w domu z rodziną, ale mówię, nie, trzeba to zrobić z kibicami, żeby była większa atmosfera. Nie, coś to nie do opisania.
1: To byśmy za rok powtórzyli.
2: Obyśmy. Nie zapeszajmy, ale obyśmy.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Ja jestem kibicem pełnej wiary na dobre i na złe.
3: Dzisiaj wygrają i za rok też.
1: Tylko miejmy nadzieję, że za rok już u siebie na stadionie będziemy świętować.
4: Będziemy świętować u siebie i będziemy kibicować jak zawsze, a Patorowi.

0: To już szóste złoto w dorobku toruńskich żużlowców, ale pierwsze obronione. Wcześniej wygrywali w 1986 roku, 1990, 2001 i 2008. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin. W toruńskich Jordankach odbyła się dzisiaj konferencja pod tytułem Zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci. Zarówno policjanci, jak i dzielnicowi, pielęgniarki czy pracownicy domów pomocy społecznej mogli zapoznać się z najnowszymi statystykami, ale również nauczyć się, jak pomagać najmłodszym, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. O tym, jak pracuje policja i jak wyglądają statystyki na ten temat w Kujawsko-Pomorskim, opowiedziała podinspektor Monika Herman, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Temat bardzo delikatny i temat, o którym trudno się mówi, bo dotyka bardzo intymnych sfer człowieka, o których mamy trudność w rozmowie. Natomiast chcemy zwrócić szczególną uwagę, że w dobie internetu wykorzystanie seksualne małoletnich jakby też ma różne przeobrażenia. I zwrócić uwagę, że wykorzystanie nie tylko jest dotykowe, ale jest bezdotykowe. Na co zwracać uwagę? Jak rozmawiać z dzieckiem, które w różny sposób mogą doświadczyć takich zachowań, żeby go nie straumatyzować i nie dopuścić do wtórnej wiktymizacji, ale być otwartym i uważnym na to, co dziecko do nas mówi.
2: A jeśli chodzi właśnie o pracę policji, jak u Was wygląda edukacja w tym temacie?
1: Generalnie, jeśli mówimy o aspekcie profilaktycznym, to w każdej komórce w Wydziale Prewencji mamy dedykowane osoby, które zajmują się szeroko rozumianą profilaktyką społeczną. Między innymi też tym aspektem wykorzystania seksualnego małoletnich, ale bardziej pod kątem tutaj na co uważać, tak? Czyli jakich treści, gdzie nie wchodzić, na co zwracać uwagę, kogo informować, czyli jakby uwrażliwiać osoby małoletnie, też do kogo mają zwrócić się o pomoc, jeśli się okaże, że coś się wydarzy, albo no właśnie, wejdą na taką stronę, na jaką nie powinny, albo prześlą komuś zdjęcie i potem ktoś zaczyna ich szantażować.
2: Tutaj też pewnie podkreślacie ten fakt, że nie chodzi tylko tutaj o ten dotyk.
1: Tak, no właśnie. Te badania, które są publikowane, ostatnie badania, które były z Interpolem i UNICEF-em przygotowane w 2025 roku, pokazują, że tak naprawdę to wykorzystanie poprzez różnego rodzaju portale społecznościowe jest ogromne. I też zwracamy na tą uwagę, żeby nie wysyłać zdjęć, żeby uważać na to, komu wysyłamy zdjęcia, jakiego typu wysyłamy zdjęcia, żeby potem właśnie dziecko nie zostało uwikłane w różne sytuacje, z których mu trudno wyjść.
2: Pani też tutaj w swoim wystąpieniu dzisiaj będzie trochę omawiać, jak to zjawisko wygląda w Kujawsko-Pomorskim, więc
1: ja chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na jeden aspekt, że tak naprawdę, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat statystyki, to ktoś by mógł powiedzieć, właściwie nie ma o czym mówić, tak? No bo jeżeli mamy w całym 2025 186 takich przestępstw zgłoszonych w województwie do 1000 innych, to ktoś powie, no ale tylko, że po pierwsze, za każdym takim przestępstwem jest ogromna tragedia dziecka, po drugie, cały czas musimy mówić, że to są tylko zgłoszone i że to jest tak naprawdę kropla, tak? Bo jeżeli z badań fundacji dajemy dzieciom siłę, wychodzi, że tyle dzieci doświadcza szeroko rozumianej cyber zagrożeń, w tym wykorzystania offline i online, a mamy taki mały odsetek, no to znaczy, że no właśnie, że to nie jest zgłaszane. A dlaczego? Dlatego, że najczęściej to są osoby znane dziecku, że jakby dziecko jest w konflikcie lojalnościowym, że dziecko nie wie, nie potrafi, boi się, że to jest ktoś, od kogo jest uzależniony, że często jest też obarczony winą, że tak naprawdę to ono jest winne temu, co się stało, że to ono zainspirowało. Bo mówimy o osobach do 15 roku życia, więc dzieci nie chcą o tym mówić, też nie potrafią, nie mają umiejętności mówienia o rzeczach takich trudnych.
2: Może się zdarzyć tak, że ktoś z młodzieży nas słucha. Warto się do Was zgłaszać z takim tematem i przede wszystkim nie bać się.
1: Przede wszystkim w ogóle nie bać się mówić o tym osobom dorosłym. I ja wiem, że to jest bardzo trudne. Natomiast myślę, że chciałabym i życzyłabym sobie tego, żeby każdy młody człowiek miał zaufanego dorosłego. W szkole, w środowisku, policjanta, dzielnicowego, kogoś, do kogo wie, że może pójść i po pierwsze zostanie wysłuchany. Bo tu cały proces polega od dobrego wysłuchania.
2: No i my też jako dorośli tutaj jesteśmy odpowiedzialni, żeby też taką bezpieczną przestrzeń młodym znaleźć i też musimy o tym mówić, żeby oni widzieli, że my o tym mówimy.
1: Tak, że mamy odwagę o tym mówić, że mamy gotowość do rozmowy na te trudne tematy i że my zdajemy sobie sprawę, że musimy stworzyć ogromną przestrzeń i bufor bezpieczeństwa, żeby dziecko zaczęło o tym mówić.
0: Głównym organizatorem konferencji była Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 lat. Jej przedstawiciele opowiedzieli o idei konferencji, ale też o tym, jak my dorośli możemy pomóc dzieciom w takich sytuacjach, jak ich chronić i przede wszystkim nie udawać, że problem nie istnieje.
3: Dzisiaj tak naprawdę kończymy cykl szkoleń, które zaproponowaliśmy funkcjonariuszom policji. Zaproponowaliśmy szkolenia dzielnicowym profilaktykom, po to właśnie, żeby być blisko dziecka, żeby rozpoznać jak najszybciej, wspomóc tych, którzy widzą to dziecko na co dzień. Ewa Małachowska, jestem głównym specjalistą w Departamencie Edukacji i Prewencji Urzędu Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. Więc policjanci są dla nas tymi funkcjonariuszami, którzy pomagają nam w pierwszym kontakcie z dzieckiem. A konferencja, którą dzisiaj tutaj mamy, jest konferencją spinającą cały cykl wydarzeń, prowadzonych szkoleń dla policjantów i konferencję w formie wykładów dla dużej grupy uczestników, bo tutaj mamy wszystkich. Mamy pielęgniarki środowiskowe, wiem, że są psycholodzy, pedagodzy, wiem, że są funkcjonariusze, którzy zajmują się też przeciwdziałaniem przemocy. Wiem, że jest wojewódzki koordynator do spraw przemocy, więc tak naprawdę dzięki uprzejmości pana marszałka, pana wojewody, pana prezydenta miasta i komendanta wojewódzkiego policji, z którą podpisaliśmy porozumienie, gościmy właśnie dzisiaj u państwa.
4: To istotą tego rodzaju szkoleń jest to, co Ewa powiedziała, czyli przede wszystkim jak patrzeć, żeby widzieć. Konrad Ciesiłkiewicz, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Zjawisko, które w dużej mierze jest od siebie odpychane, to znaczy mam na myśli my społecznie odpychamy często bardzo ten problem od siebie i nie chcemy widzieć. Problemu, który ma charakter obiektywny, 1/5 młodych ludzi według statystyk Rady Europy doświadcza krzywdzenia seksualnego, a kiedy weźmiemy sobie pod uwagę niestety wyniki także krzywdzenia, które ma dzisiaj charakter hybrydowy związany z środowiskiem cyfrowym w ogromnej mierze, to nawet 69% młodych ludzi doświadczyło jednej z form krzywdzenia seksualnego. Nasze szkolenia mają przede wszystkim na celu to, żebyśmy jako społeczeństwo uwrażliwiali się, żebyśmy przygotowywali tych, którzy pracują w pierwszej linii, właśnie policja, która tutaj pełni szalenie ważną rolę, ale także służby społeczne szeroko pojęte są tymi, które w pierwszej kolejności mogą widzieć, mogą zauważyć, ale także oczywiście interwencyjnie pomagać i wspierać młodych ludzi, informować ich, gdzie mogą się udać o pomoc, mogą tej pomocy same udzielać i bardzo ważne, pracują też z rodzicami, z opiekunami, ze wszystkimi tymi, którzy z młodymi ludźmi mają kontakt. Także mogą też prowadzić działalność prewencyjną, ponieważ to, co jest najważniejsze z naszej perspektywy, to przede wszystkim zapobieganie tego rodzaju doświadczeniom, które mają swoje konsekwencje przez całe życie młodych ludzi. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat mogą się zmagać z konsekwencjami krzywdzenia seksualnego.
3: Znaczy, my mamy nadzieję, że się poprawia chociażby świadomość tego, że się zgłasza, jeżeli dojdzie już do przestępstwa. To jest wielka zmiana, bo my prowadzimy, komisja prowadzi postępowania wyjaśniające, w których zwracają się do nas ludzie pokrzywdzeni lata temu. Więc teraz przynajmniej mamy taką pewność, myślę, że możemy mieć przynajmniej w dużym takim, że mówiąc dużo i mówiąc o tym, że warto, że trzeba, że wcześniej udzielona pomoc skutkuje brakiem traumy i brakiem takich trudności przez całe życie, więc przynajmniej pod tym względem wiemy, że to się zmieniło. Czy zapobiegamy? Na pewno tak, bo im więcej, im szybciej, im częściej mówimy, my bardzo dużo energii, czasu poświęcamy na pracę z dziećmi. Pracę z dziećmi poprzez przygotowywanie dużej puli materiałów

0: To są podręczniki, na przykład dla rodziców. To jest ostatni z podręczników, który wydaliśmy. Opowiem Ci o moim świecie. To jest doskonały podręcznik dla tych, którzy pracują z młodzieżą. Pracujemy tak, żeby nasi uczniowie, którzy są w szkołach i nauczyciele, którzy tam są, w ogóle zwracali na to uwagę, bo wiecie Państwo, to trochę jest o tym, że my, jeżeli nie będziemy mówili, to tak jak Pan Przewodniczący powiedział, zamieciemy wszystko pod dywan, tak? I przez wiele lat nikt tego nie zobaczy. Jak mówimy, to też uczymy na przykład dzieci stawiać granic, czyli mówimy o tym właśnie, gdzie są granice. Czemu jest ważne to, żeby powiedzieć stop, na co zwrócić uwagę? No przecież uwodzenie w sieci zwłaszcza, to jest taki temat, to jest nasze wyzwanie. Uwodzenie w sieci to wystarczy kilka minut, powiem więcej, kilkadziesiąt sekund. No więc jeżeli tak jest, a my nauczymy dziecko, gdzie jest granica, jak można rozpoznać, że coś się dzieje nie tak i gdzie jest ta bezpieczna osoba, której mogę powiedzieć, no to plus standardy, które weszły do szkół, do placówek, do w zasadzie wszędzie, gdzie są dzieci, daje nam chociaż taką małą, ale jednak gwarancję tego, że zjawisku przeciwdziałamy.
1: Mamy też nadzieję, jeśli mogę dodać, że zgłoszeń do naszej komisji będzie coraz więcej. Mogę powiedzieć, że odnotowaliśmy w zeszłym roku spraw bieżących, przyrost spraw bieżących o 45%. To oczywiście nie jest liczba miarodajna co do proporcji tego, co się dzieje w kraju, ale bardzo nas to cieszy, dlatego że to

0: Nadzieję, że także w konsekwencji tego rodzaju szkoleń, zgłoszeń o potencjalnych przestępstwach na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży będzie po prostu więcej. Powinniśmy się z tego cieszyć. Często bardzo w takim funkcjonowaniu społecznym, także urzędniczym, popełniałem błąd, myśląc, że im więcej zgłoszeń, tym gorzej. W tym przypadku jest akurat im więcej zgłoszeń, tym lepiej, ponieważ to pokazuje, że społeczeństwo reaguje, to pokazuje także, że instytucje publiczne działają.
1: Jeszcze chyba jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy o naszym nowym pomyśle. Otwieramy akademię, chcemy szkolić i będziemy szkolili ekspertów. Czyli będziemy szkolili osoby, które będą mogły zejść kaskodowo w dół i po prostu już tu w województwach pracować nad tym, nad czym my wiemy, że trzeba pracować. Więc tego typu wydarzenie jest właśnie po to, żeby zasygnalizować, powiedzieć jak jest, wskazać, w którą stronę idziemy, pouczyć się trochę tego, jak patrzeć, żeby rozpoznać. No i tą wiedzę ekspercką, czy po tą wiedzę ekspercką zapraszamy na pewno województwo kujawsko-pomorskie. Oddaję głos.
0: Tak, Akademia Państwowej Komisji jest nowym modelem edukacji i prewencji Państwowej Komisji, która tak naprawdę służy, rozpoczęcie od szkolenia, ale na dobrą sprawę służy budowaniu systemu, budowaniu sieci współpracy instytucjonalnej z instytucjami rządowymi w terenie, a także organizacjami pozarządowymi, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu seksualnemu. Rozpoczynamy budowanie tej sieci od województwa podkarpackiego i podlaskiego, a w pierwszej połowie 2027 roku na pewno także dotrzemy do województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczynamy od szkoleń dla osób pracujących w pierwszej linii z młodymi ludźmi, we wszystkich możliwych rolach społecznych, ale na dobrą sprawę nam chodzi o to, żeby rozpocząć i zbudować sieć współpracy z instytucjami, które też pomagają nam w rekrutowaniu oczywiście osób, w szkoleniu, a także później w ustawicznym kontakcie z nami. To znaczy nasza instytucja jest instytucją, która pełni taką rolę służebną wobec wszystkich organizacji, środowisk, samorządu terytorialnego także, w zakresie wsparcia przeciwdziałania krzywdzeniu seksualnemu nieletnich.
1: Państwa komisja wydała książkę Jak zostać ninja. To jest książka, która jest książką dostępną w formie e-booka, audiobooka. Jest piękną powieść, którą się świetnie czyta. Ona jest doskonale zrecenzowana przez naukowców, ale ona trafia do dzieci. Bo to jest po prostu opowieść. Tutaj nie straszymy. To jest powieść o jak patrzeć, na co uważać. Opracowaliśmy cykl komiksów, które w tej chwili animujemy. One zostaną rozesłane do szkół wraz ze scenariuszami. Czyli w taki prosty sposób prowadzimy na każdy w zasadzie polu, od rodzica przez opiekuna i nauczyciela i tego, kto pracuje z dzieckiem, do dziecka.
0: Pozwolić sobie na dosłownie krótki komentarz dotyczący dzieci i rodziców, przede wszystkim w zakresie sieci i ochrony w sieci. To oczywiście być uważnym, to jest pierwsza uwaga, żeby być uważnym na zmiany, które mają miejsce, ale przede wszystkim chciałbym skierować apel do rodziców. Nie dzielmy się nadmiarowo zdjęciami, danymi osobowymi dziecka, informacjami o tym, gdzie chodzi do szkoły, co robi. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, opóźniamy, jak tylko możemy, wejście w platformy społecznościowe i zakładanie kont, bowiem wiemy, że niestety w Polsce prawie milion 500 tysięcy dzieci poniżej 13 roku życia, więc poniżej wieku dostępności formalnej, oficjalnej do platform społecznościowych, używa ich regularnie. Platformy i komunikatory są dzisiaj głównymi przestrzeniami krzywdzenia seksualnego i rodzice powinni

0: odpowiedź na to pytanie, ale to, co jest dla nas najistotniejsze, to zmiana. My musimy być uważni na zmianę, czyli na to, co się z dzieckiem dzieje, dlaczego się dzieje, możemy nie wiedzieć, ale zobaczymy tą zmianę. Czy w zachowaniu, czy w funkcjonowaniu, czy my ją zobaczymy w ubiorze, czy my ją zobaczymy w nastroju dziecka. Po prostu zmiana jest dla nas zawsze tym, na co bardzo mocno zwracamy uwagę, dlaczego ona powstała.
1: Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15 umożliwia kontakt i zgłoszenie niebezpiecznej sytuacji przez wiele źródeł. Na stronie internetowej pkdp.gov.pl można znaleźć adres mailowy, uzyskać informacje, do jakich organizacji pomocowych zgłosić się w okolicy, bądź zadzwonić i porozmawiać. Mogą się zgłaszać również osoby, które wiedzą o wykorzystaniu seksualnym i popełnieniu przestępstwa. Komisja kieruje również do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zapewnia pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzicom. Fundacja prowadzi również całodobowy numer zaufania dla dzieci i młodzieży, czyli 611-111. Dostępny jest również czat z konsultantem na stronie 116-11.pl/czatuj. Męski serwis w Szpitalu Miejskim w Toruniu, czyli darmowe badania dotyczące profilaktyki gruczołu krokowego. Mogą z nich skorzystać mieszkańcy Torunia od 40 do 59 lat. O szczegółach programu Męski Serwis nasza reporterka rozmawiała z koordynatorem oddziału urologii ogólnej i onkologicznej, doktorem Przemysławem Adamczykiem.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich panów do programu profilaktycznego, w którym badamy wszystkich mężczyzn z podejrzeniem choroby nowotworowej gruczołu krokowego. Jest to program, który jest sponsorowany przez miasto Toruń, w związku z czym udział w nim jest darmowy, a my ze swojej strony jako jednostka miejska realizujemy ten program. Proponujemy pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej gruczołu krokowego wykonanie badania PSA, wykonanie działań edukacyjnych, jak również wizytę urologiczną u specjalisty urologa, który zbada, oceni całość procesu diagnostyczno-leczniczego i zaproponuje, czy pacjent

0: wiekowe.
1: Tak, są to kryteria wiekowe i są one zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, które mówią, że największe ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego jest między 50 a 70 rokiem życia. To nie znaczy, że osoby młodsze ani starsze nie chorują na tą chorobę, jednakże ryzyko aktywnej choroby nowotworowej, która potencjalnie może zagrozić życiu, bez wątpliwości jest największa właśnie w tym wieku. Są pacjenci młodsi, którzy również powinni być diagnozowani i tak już od dłuższego czasu wiemy, że w rodzinach, w których u najbliższych mężczyzn, najbliżej spokrewnionych są choroby nowotworowe gruczołu krokowego bądź rak piersi w żeńskiej linii tej rodziny, powinniśmy takich mężczyzn diagnozować szybciej, to znaczy przynajmniej od 45 roku życia, a jeżeli mamy faktycznie potwierdzone mutacje genowe, to nawet szybciej, dlatego że te choroby nowotworowe mają dużą szansę, że się u tych mężczyzn rozwiną.
0: Trzeba spełnić jeszcze jedno kryterium, trzeba być mieszkańcem Torunia.
1: Tak, trzeba być mieszkańcem Torunia. Można nie być mieszkańcem Torunia, płacić podatki w mieście Torunia, także jak najbardziej jest to szersze, nie tylko zawężone dla samego miasta Toruń, ale myślę, że skoro miasto Toruń sponsoruje swoich mieszkańców, to jak najbardziej jest to słuszne.
0: Ile jest miejsc w tym programie i jak długo będzie on trwał?
1: Mamy 200 miejsc, jeszcze mamy 2 miesiące, także spokojnie każdy, kto jest chętny, na pewno będzie miał możliwość zapisania się tego programu.
0: Z Pana doświadczenia mężczyźni się chętnie badają, czy jednak tutaj trzeba ich trochę zachęcić?
1: Trzeba ich zachęcić, bez najmniejszej wątpliwości. Nasze zdrowie mężczyzn jest tak samo ważne jak zdrowie kobiet, a o zdrowiu kobiet, zwłaszcza w aspekcie onkologicznym, mówi się bardzo szeroko. Choroba nowotworowa gruczołu krokowego czy choroba nowotworowa jądra nie jest niczym wstydliwym, chociaż dla wielu mężczyzn bywa tematem tabu, a my staramy się przełamać to tabu, pokazać, że takich mężczyzn należy diagnozować, że takich mężczyzn, którzy będą zdiagnozowani wystarczająco szybko, swobodnie i bez najmniejszego problemu można leczyć. Posiadane przez nas metody lecznicze mają stosunkowo niskie ryzyko powikłań, w związku z czym to leczenie jest stosunkowo bezpieczne. Problemem jest dopiero wtedy to leczenie, kiedy pacjent przychodzi z zaawansowaną chorobą nowotworową i wtedy faktycznie leczenie jest trudne i często prowadzi do niebezpiecznych, nieprzyjemnych powikłań.
0: Czyli zachęcamy mężczyzn również do tych profilaktycznych badań.
1: Bezwzględnie i to staramy się robić. W zeszłym roku i w latach poprzednich uruchomiliśmy akcję Movember. To jest ogólnoświatowa akcja, która promuje zdrowie mężczyzny. W tym roku również będzie dalej ona kontynuowana, oczywiście nie w tej chwili, ale w miesiącach późniejszych. Nazwa własna, którą nazwaliśmy tą akcję, to męski serwis. Bo skoro możemy na jesień zrobić serwis swojego samochodu, to dlaczego nie możemy zrobić serwis swojego zdrowia?
2: Program Męski Serwis jest całkowicie bezpłatny, a szczegółowe informacje i zapisy znajdziecie pod numerem telefonu 56 61 00 270.
3: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazaretanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego.

Małgorzka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90. roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2, Kasia Grodzka. Dzięki za uwagę.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

stajnia, dworec, forsom. Krążę na okrągło, jestem jak dworec, forsom. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak dworec, forsom. Oni czują samotność, a ja.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.